Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pretty Christmas.

Całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marności.

Noc padła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

czy słyszysz ich śpiew? O synku mój, to księżyc tak lśni.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Na przełomie tego i przyszłego roku rozpocznie się wyczekiwany remont Warszawy Wschodniej. Przygotowania trwały od lat. Teraz podpisano umowę z wykonawcą. O tym, jak będzie wyglądała nowa odsłona dworca, Piotr Lędzion.
2: Przebudowa Warszawy Wschodniej zbliża się wielkimi krokami. Dziś podpisano umowę z wykonawcą przebudowy, którą minister infrastruktury Dariusz Klimczak nazywa zupełną metamorfozą.
3: Teoretycznie to się nazywa przebudowa, ale w praktyce to jest całkowita metamorfoza tego miejsca pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i także estetycznym. Zaczynamy wielki projekt, który jest warty 3 miliardy 600 milionów złotych. Takich pieniędzy w jeden projekt jeszcze tutaj na kolei nie inwestowaliśmy. Przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej.
2: O szczegółach prac i zmianach, jakie czekają pasażerów, opowiedział wykonawca inwestycji.
4: Jacek Poniewierski, wiceprezes Torpolesa. 7 nowych peronów, tylko na Warszawie Wschodniej i 2 perony na Warszawie Stadion. Tam będzie przebudowane te perony w ten sposób, że też będzie zbudowany peron tymczasowy, który będzie służył podczas fazowania właśnie tych prac mieszkańcom, żeby było ich po prostu wygodniej, żeby była lepsza dostępność. Do tego dochodzi oczywiście najważniejsze chyba tak z punktu widzenia pasażera zmiana wizualna, ponieważ będzie cała teren stacji tutaj będzie zadaszona. Wszystkie 7 peronów będzie zadaszona. Oczywiście wszędzie będą schody ruchome, windy, pełne dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No i oczywiście ten łącznik do metra, Warszawa Stadion do metra. Chyba to się należy warszawiakom, w związku z tym z przyjemnością zrealizujemy tę wizję.
2: Prace kolejowe skoordynowane będą z pracami miejskimi. O ich znaczeniu mówił prezydent Rafał Trzaskowski.
5: To dla nas bardzo ważne, dlatego że dzięki temu powstanie też hub przesiadkowy. To się komponuje ze wszystkimi zmianami tutaj w otoczeniu tego dworca. I to, co najważniejsze, dzięki tej idealnej współpracy pomiędzy rządem a samorządem też będziemy mogli realizować inwestycje towarzyszące. Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion. To wszystko się będzie działo w synchronizacji. Ta wielka, prawie 4-miliardowa inwestycja, która tutaj będzie realizowana przez Polskie Koleje i przez rząd, będzie idealnie skoordynowana z tymi zmianami, które są w okolicy Warszawy Wschodniej potrzebne.
2: Zanim będzie lepiej, musi być trudniej. Pierwsze informacje o harmonogramie prac przekazał prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
6: Na przełomie roku 2026 i roku 2027 zostanie zamknięta część dalekobieżna, czyli perony od 1 do 4. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w roku 2028, zostaną zamknięte perony od peronu 5 do 7. Przez cały czas modernizacji do roku 2029 priorytet w ruchu kolejowym na stacji Warszawa Wschodnia i na średnicy warszawskiej będą miały pociągi aglomeracyjne.
1: Kolejarze podkreślają, że prace nad szczegółowym harmonogramem zmian w ruchu wciąż trwają.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
7: Katowice zasilane słońcem. Miasto chce zbudować kolejną farmę fotowoltaiczną. Urząd Sandra Hajduk.
8: Nie pierwsza będzie to farma fotowoltaiczna w Katowicach. Można śmiało powiedzieć o tym, że my w Katowicach już produkujemy swój prąd. Tak jest między innymi przy MPGK, bo tam pamiętajmy, że ten zakład zajmujący się utylizacją odpadów także ma taką farmę fotowoltaiczną, która zresztą powstała w miejscu, w którym kiedyś te odpady składowano, więc w ramach rekultywacji powstało takie miejsce. Mamy też panele fotowoltaiczne wykorzystywane chociażby w punktach wodociągowych, w których działają oczyszczalnie. One też są właśnie uzupełniane, jeśli chodzi o to zużycie prądu z tą zieloną energią. A teraz kolejna duża farma ma powstać w Katowicach. Mowa o szopienicach pomiędzy liniami kolejowymi. Dokładnie chodzi o teren przy ulicy Stawiska, nieopodal ulicy Woźniaka i Wiosny Ludów. I tam pomysł jest na to, aby rzeczywiście powstały dwie instalacje pomiędzy liniami kolejowymi. A oprócz paneli fotowoltaicznych wybudowane zostaną też magazyny energii, cała niezbędna infrastruktura towarzysząca właśnie po to, abyśmy inwestując środki, w tym przypadku w dużej mierze środki europejskie, mogli zaoszczędzić też na funkcjonowaniu miasta. Przede wszystkim, tak jak wspomniałam, mają powstać tam dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2 megawatopików. Ma tam powstać magazyn energii, a w zasadzie dwa magazyny energii właśnie po to, aby każda z tych wytworzonych energii była później wykorzystywana w takich momentach, kiedy będą dni pochmurne, czy też kiedy te instalacje będą pracowały z trochę niższą wydajnością. Plan jest taki, aby wykorzystywać tę energię, którą uda się w ten sposób wytworzyć do zasilania na przykład sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, budynków Urzędu Miasta, infrastruktury Wydziału Zarządzania Kryzysowego czy też monitoringu miejskiego. Pomysł jest też taki, aby ten prąd był wykorzystywany w oddziałach żłobka miejskiego i właśnie jakby też uzupełniał działanie tej sieci. Ta instalacja będzie też wyposażona między innymi w 2 stacje transformatorowe, w system monitoringu pracy instalacji, tak abyśmy na bieżąco mieli informacje o tym, czy wszystko jest w porządku i jak w dany dzień ta energia jest produkowana. Będzie oczywiście monitoring wizyjny, będzie system zabezpieczeń, ale też infrastruktura umożliwiająca zdalny nadzór nad produkcją energii. Na realizację tej inwestycji wykonawca będzie miał 22 miesiące od momentu podpisania umowy, bo będzie on odpowiedzialny z jednej strony za przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych. Później oczywiście następnym tym krokiem będzie już budowa farmy fotowoltaicznej wraz z magazynami i tą infrastrukturą towarzyszącą. Później konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i uruchomienie całego systemu. Katowickie inwestycje już pozyskały dla tego zadania warunki przyłączenia ze strony Tauronu, bo to jest jeden z tych obligatoryjnych warunków. Tak jak wspominałam, to jest inwestycja, która rzeczywiście w dużej mierze będzie, można powiedzieć, zasponsorowana nam przez inne podmioty, dlatego że koszt całej inwestycji to jest nieco ponad 19 milionów złotych, natomiast większość tych kosztów będzie pokryta z środków zewnętrznych. Ponad 14 milionów złotych to jest dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dodatkowo miasto pozyskało prawie 2 miliony złotych z budżetu państwa, dzięki czemu wkład miasta to jest tylko 2 miliony 900 tysięcy złotych, a więc duża inwestycja, tak jak wspominałam, ponad 19 milionów, a ten wkład miasta stosunkowo niewielki i co najważniejsze, ten wkład miasta, chociaż jest stosunkowo niewielki, to i tak przełoży się na to, że pojawią się oszczędności w innych segmentach, bo tak jak wspominałam, główną ideą tworzenia tych farm fotowoltaicznych jest to, abyśmy jednak zużywali mniej energii w niektórych zakładach, a dzięki temu po prostu mniej za energię płacili, za tą wytworzoną, a wytwarzali ją samą, więc to też przenosi się na takie realne korzyści związane z obsługą i funkcjonowaniem miasta.
9: Wiemy, jak wyglądają panele fotowoltaiczne, ale jak wygląda taka farma fotowoltaiczna? Czy to jest duży teren, czy to zajmuje dużą powierzchnię? Jak to wygląda?
8: Farma i nazwa farma jest wykorzystywana właśnie przede wszystkim w tych miejscach, kiedy ten teren jest trochę większy faktycznie i znajduje się tam całkiem sporo tych paneli. My rzeczywiście skupiamy się na tym, że z jednej strony montujemy już stricte na budynkach, jeśli jest taka możliwość, takie panele fotowoltaiczne, natomiast rzeczywiście wykorzystujemy większe przestrzenie do tego, aby takie farmy tworzyć i tak jak wspominałam o MPGK, rzeczywiście jest tak, że tam całkiem spora powierzchnia, na której kiedyś składowane były odpady, dzisiaj już to miejsce nie było niezbędne do wykorzystania, natomiast nie dało się tam nic wybudować, bo przepisy mówią jasno, że na takiej przestrzeni przez kilkadziesiąt lat nie można postawić niczego w związku z tym, aby to środowisko jednak miało szansę na jakby regenerację. Stąd właśnie wykorzystaliśmy tę dużą przestrzeń na to, aby tam zainstalować panele fotowoltaiczne i aby w ten sposób wykorzystać przestrzeń, która zdawałoby się, że nie bardzo ma być do czego wykorzystana. Z drugiej strony dzięki tej przestrzeni oczywiście będziemy mieli gdzieś tam długofalowe oszczędności. I tutaj mamy też taki dosyć ciekawy sposób wykorzystania, bo mówimy o przestrzeni pomiędzy liniami kolejowymi. Ciężko by było tam rzeczywiście wybudować jakiś sensowny budynek, czy aby coś tam mogło funkcjonować, no bo jednak teren pomiędzy liniami kolejowymi jest średnio atrakcyjny, jeśli chodzi o prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czy funkcjonowanie tam jako mieszkanie. Stąd pomysł na to, aby właśnie wykorzystać tę przestrzeń do tego, aby produkowane tam były większe ilości energii właśnie dzięki panelom fotowoltaicznym. Wydaje nam się, że to jest właśnie dobre wykorzystanie takich przestrzeni i takich terenów do tego, abyśmy jednak mieli później długofalowo oszczędności w utrzymywaniu miasta. Pamiętajmy, że te pieniądze, które udaje nam się w ten sposób zaoszczędzić, zawsze są wykorzystywane na inne aspekty funkcjonowania miasta, czy na bieżące naprawy, czy na jakieś prace inwestycyjne.
9: A tak szacunkowo, jakiego rzędu są to oszczędności? No bo oczywiście, o ile nie możemy mówić o oszczędnościach, które generuje farma fotowoltaiczna, która jeszcze nie powstała, no to na przykładzie tych, które już mamy, jakie one generują oszczędności?
8: Tak jak wspominałam, niektóre z paneli są chociażby zamontowane na oczyszczalniach ścieków i tam widzimy, jak realnie istnienie tych paneli fotowoltaicznych przekłada się na koszty funkcjonowania tych zakładów. Oczyszczalnia ścieków Panewniki zmniejszyła ilość zakupowanej energii o 16%, więc to rzeczywiście pokazuje, że to są realne oszczędności. Co ważne, obecnie tam trwa rozbudowa instalacji właśnie na tym obiekcie i dzięki temu szacuje się, że ta wartość tego uzysku to będzie 20%, więc jeszcze dzięki tej rozbudowie te oszczędności będą większe. Mamy też oczyszczalnię ścieków pod Podlesiu. Tam dzięki tym inwestycjom wyprodukowano równowartość 10% rocznego zapotrzebowania, więc to też są realne oszczędności, bo po prostu ten prąd, który wyprodukujemy sami, nie musimy go kupować od sprzedawcy, więc dzięki temu to funkcjonowanie, można powiedzieć, że przynosi korzyści miastu. W Katowicach działa katowicki klaster energii. Wchodzą w ten klaster różne podmioty. To jest oczywiście miasto Katowice, ale jest też Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Katowickie Wodociągi, ale też NOSPR i inne podmioty. I dzięki temu klastrowi, którego koordynatorem są katowickie inwestycje, na bieżąco realizowane są właśnie te możliwości dotyczące tego, gdzie jeszcze takie czy farmy fotowoltaiczne, czy też mniejsze instalacje właśnie złożone z mniejszej liczby paneli fotowoltaicznych mogą jeszcze powstać. Między innymi przy Arenie Katowice katowickie inwestycje także tworzą właśnie taką instalację fotowoltaiczną po to, aby jednak koszty utrzymania tego obiektu były mniejsze. Tam trwa właśnie projektowanie instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, ale też magazynu energii właśnie po to, aby jednak lepiej zbilansować koszty utrzymania jakby tego obiektu. I to właśnie jest przykład takich działań, które pozwalają nam na bardziej racjonalne gospodarowanie, oczywiście finansami publicznymi, ale z drugiej strony, tak jak wspominaliśmy, jest to też działanie skierowane do tego, że jednak oszczędzamy energię wytworzoną, więc mniejszy pobór oznacza też jakby walkę o to bardziej zielone środowisko, bo wiemy, w jaki sposób najczęściej w Polsce wytwarzany jest ten prąd, który jest do nas dostarczany. Mówi się o tym, że to nie jest czysto ekologiczne rozwiązanie, no tutaj mówimy o tak zwanej zielonej energii pochodzącej, niektórzy mówią, prosto ze słońca.
7: O nowej farmie fotowoltaicznej w Katowicach opowiadała Sandra Hajduk z Urzędu Miasta. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: W ciągu roku prawie połowa Polaków uprawiała jakiś sport. To o prawie 5% więcej niż w 2021. A o szczegółach Krzysztof Jedlak z GUS-u.
10: Prawie 44% Polaków w ciągu roku, licząc od października 2024 do listopada 2025, uczestniczyło w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej. Nie wliczamy w to zajęć obowiązkowych, takich jak WF dla dzieci i młodzieży, czy też zajęć rehabilitacyjnych. Dla porównania, w 2021 roku było to niespełna 39% Polaków. Mamy więc wzrost, ale też pamiętajmy, że 2021 rok jest szczególnym punktem odniesienia ze względu oczywiście na pandemię. Ponad 64% osób ocenia, że jest w dobrej albo bardzo dobrej kondycji fizycznej. Takich osób było wcześniej 66%. Mamy więc spadek. Prawie 9% osób przyznaje, że jest w złej i bardzo złej kondycji. Ten odsetek rośnie oczywiście z wiekiem. Dlaczego to robimy? Dlaczego uczestniczymy w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej? Najczęstsze powody: dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz. Dlaczego tego nie robimy z kolei? Otóż najczęściej dlatego, że nie mamy na to czasu, często dlatego, że po prostu wolimy nic nie robić, a trzecia przyczyna jest taka, że nie pozwala nam na to stan zdrowia. Wydatki na sport i rekreację w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe wyniosły w badanym okresie 1873 zł, z tego 279 zł na zakup sprzętu sportowego. Gdybyśmy brali pod uwagę tylko te gospodarstwa domowe, które w ogóle poniosły tego rodzaju koszty, to te kwoty byłyby oczywiście wielokrotnie wyższe. Są one też znacząco o kilkadziesiąt procent wyższe niż w 2021 roku, ale pamiętajmy oczywiście o bardzo wysokiej w tym okresie inflacji. Jeśli chodzi o to, co robimy, kiedy się już sportujemy, ponad połowa jeździ na rowerze, ponad 1/3 pływa, a 1/5 oddaje się ogólnorozwojowym ćwiczeniom. Prawie wszystkie kobiety deklarują, że umieją jeździć na rowerze. Zdecydowana większość mówi też o tym, że umie jeździć na sankach czy też pływać. Mężczyźni, podobnie jak kobiety, właściwie wszyscy umieją jeździć na rowerze, prawie równie często umieją grać w piłkę nożną, pływać, jeździć na sankach. Mamy więc umiejętności, brakuje nam tylko niekiedy czasu albo ochoty, żeby ruszać się jeszcze więcej i żeby być w jeszcze lepszej kondycji fizycznej.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z GUS-u.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Uwaga na cyberoszustów. Polska jest wśród państw najczęściej atakowanych w sieci, a mierzyć trzeba się z coraz to nowymi metodami. Eset Marcin Mazur.
11: Polska niestety już od dłuższego czasu utrzymuje się w czołówce najczęściej atakowanych państw przez cyberprzestępców. Jesteśmy m.in. numerem jeden na świecie pod względem wykryć tzw. downloaderów, czyli programów otwierających drogę do kolejnych etapów ataku. Zajmujemy też drugie miejsce w atakach prowadzonych przez pocztę elektroniczną i maile oraz trzecie miejsce w przypadku ransomware, czyli oprogramowania, które szyfruje dane w zamian za okup. Cyberprzestępcy również coraz skuteczniej wykorzystują sztuczną inteligencję. AI pomaga dzisiaj tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe, fałszywe strony logowania czy komunikaty nakłaniające użytkownika do wykonania niebezpiecznych działań. Coraz większym problemem są także oszustwa wykorzystujące kody QR. Wystarczy zeskanować taki fałszywy kod i zamiast do na przykład restauracyjnego menu czy płatności za parking trafiamy na stronę, która wyłudza dane albo pieniądze. Największym wyzwaniem wciąż pozostaje człowiek i nasza świadomość zagrożeń, a tu niestety jest kiepsko. Według danych ESET i Dagma Bezpieczeństwo IT 57% pracowników wie, czym jest phishing, a jedynie 43% zna pojęcie deepfake. Niestety trudno jest dziwić się tym wynikom, skoro ponad połowa pracujących z komputerem Polaków nie miała żadnego szkolenia z cyberbezpieczeństwa od 5 lat.
7: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Fach w ręku się opłaca. Człowiek, który umie ogarnąć prąd albo zrobić meble, może sporo zarobić. O szczegółach Monika Banyś-Bator z Personal Service.
12: Okazuje się, że fach w ręku jeszcze nigdy nie był taki cenny. Rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji oczywiście zmienia rynek pracy, ale to wzmacnia pozycję wykwalifikowanych specjalistów. Z naszej analizy wynika, że doświadczeni elektrycy mogą dziś zarabiać nawet do 26 tysięcy złotych netto miesięcznie. I tutaj takie tło. Od lat oczywiście obserwujemy wyraźną zmianę w postrzeganiu zawodów technicznych i rzemieślniczych. Dzisiaj doświadczeni fachowcy potrafią należeć do najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku. Mówimy oczywiście o dobrym elektryku, stolarzu, kamieniarzu, który buduje swoją renomę przez lata, bo tutaj oczywiście doświadczenie ma bardzo duże znaczenie, rzetelność wykonywanej pracy, no bo to wszystko przekłada się na liczbę klientów, no a liczba klientów ostatecznie decyduje o tym, ile taka osoba zarabia. I teraz przejdźmy właśnie do tych zarobków. Jeżeli chodzi o osoby, które potrafią zarobić do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie netto, to na szczycie zestawienia znajduje się elektryk. On potrafi zarobić od 8 do nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie. Tuż za nimi plasują się kamieniarze. Tutaj te zarobki są od 9 do 25 netto. I mechanicy samochodowi. Tutaj te wynagrodzenia sięgają nawet 23 tysięcy złotych miesięcznie. Stolarz zarobi od 10 do 20 tysięcy złotych netto miesięcznie. Natomiast tutaj musimy podkreślić, to oczywiście jest tak, że takie osoby bardzo często są zatrudnione w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzą firmy, więc bywa tak, że mają miesiące, kiedy zarabiają właśnie te 10 tysięcy, bywają miesiące, kiedy zarabiają 20 i to jest uzależnione często od sezonu, od miesiąca, od liczby klientów, tak jak już było powiedziane. Następnie mamy atrakcyjne wynagrodzenie również w zawodach związanych z budownictwem i wykończeniem. Dekarze zarabiają od 7 do 18 tysięcy złotych netto miesięcznie, cieśle od 7 do 15, brukarze znowu od 8 do 14 tysięcy złotych netto miesięcznie. Takim ostatnim tutaj zawodem jest zbrojarz. On może liczyć na wynagrodzenia rzędu 6 do 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. Kowale od 6,5 do 11. I tutaj to, na co warto zwrócić uwagę, to te zawody nadal często pozostają poza głównym nurtem zainteresowania młodych ludzi. Nadal młodzi wybierają głównie studia wyższe. Natomiast okazuje się, że rzeczywiście ten fach w ręku potrafi się bardzo zwrócić. Mamy też jeszcze trzy takie zawody, które nie są aż tak techniczne jak te wymienione. I mowa tutaj o guwernantkach. Mamy zarobki od 4 do 8 tysięcy złotych netto miesięcznie znowu, więc całkiem atrakcyjne. I tutaj znowu to zależy od kompetencji tej guwernantki, od znajomości liczby języków obcych i tak dalej. Krawcy mogą zarobić od 4 do 8,5, a rymarze od 4 do 7,5 netto miesięcznie.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Monika Banyś-Bator z Personal Service.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Szukasz mieszkania i kogoś, z kim mógłbyś je wynająć? Studenci z Wrocławia stworzyli apkę, która działa podobnie do aplikacji randkowych, z tym, że zamiast partnera znajduje się współlokatora. Rent Friends, Aleksandra Kaziniec.
13: Nasza aplikacja rozwiązuje problem z dwóch stron. I najemcy, i wynajmującego. Po pierwsze, pomaga znaleźć współlokatora oraz mieszkanie, które naprawdę do nas pasują. Zaraz po instalacji użytkownik wypełnia krótką ankietę, w której pytamy o styl życia, nawyki oraz upodobania. Na tej podstawie pokazujemy mu osoby i mieszkania, przy których faktycznie poczuje się dobrze, a nie na takie, które trafił przypadkiem, jak często zdarza się to na innych portalach. Po drugie, i to jest chyba nasza największa wartość dla właścicieli, oszczędzamy im czas oraz nerwy. W mieszkaniach wynajmowanych na pokoje konflikty między współlokatorami to codzienność, a ich efektem jest wysoka rotacja najemców. To oznacza ciągle szukanie nowych osób i realne koszty. Dzięki naszej aplikacji właściciel może przed spotkaniem zobaczyć, kto jest zainteresowany jego mieszkaniem i czy ta osoba w ogóle pasuje do reszty domowników. Skąd pomysł na aplikację? Stąd, że każdy z nas miał jakąś dziwną, niekoniecznie przyjemną historię ze współlokatorem. Pomysł narodził się na warsztatach Grow Up Tech, organizowanych przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej. Ja i Zuzia dołączyłyśmy tam, żeby stworzyć coś w rodzaju Tindera do wynajmu mieszkań, a Marvin i Julka mieli już pomysł na aplikację do zarządzania obowiązkami domowymi. Szybko się okazało, że celujemy w tą samą grupę odbiorców, więc zamiast konkurować, połączyliśmy siły. Aplikacja jest stworzona dla dwóch grup. Pierwsza to osoby, które na co dzień dzielą przestrzeń z innymi, czyli zdecydowana większość młodych ludzi wynajmujących mieszkania. Druga to właściciele, którzy dzięki nam mogą wreszcie przestać się martwić o to, czy w ich mieszkaniu znowu nie wybuchnie konflikt. Aplikacja jest już dostępna całkowicie za darmo na App Store oraz w Google Play. Tworzymy też filtry i sortowania, żeby cały proces szukania mieszkania oraz współlokatora był jeszcze szybszy i wygodniejszy. A poza tym pracujemy nad modułami do zarządzania najmem, podziałem obowiązków domowych i wspólnych wydatków, czyli kaucji, rachunków za prąd, czy też czynsz. Wszystko to, co dzisiaj rozwiązuje się na grupowych czasach, czy też w Excelu, ma być ogarnięte w jednej apce. Chcemy wprowadzić sztuczną inteligencję, która będzie wspierać użytkowników w dopasowaniach oraz podsuwać im coraz trafniejsze propozycje.
1: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Już jest, a będzie jeszcze gorsze. Piekło. Rusza więc szukanie ochłody w jeziorach i zalewach. Kilkuset ratowników śląskiego WOPR-u będzie czuwać nad bezpieczeństwem nad wodą w województwie śląskim. Mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
14: Zgodnie z profilowaniem osób, które toną, wiemy, że najwięcej ludzi tonie nam w miejscach niestrzeżonych, niezabronionych. Czyli wbrew powszechnym opiniom, Polacy nie są aż tak krnąbrni i nie szanują przepisów. Po prostu są ludźmi wolnymi, którzy chcą wypoczywać w spokoju, nie w tłumie, nie w jednym miejscu. I tutaj WOPR nigdy nie był zwolennikiem zakazów. Staramy się przede wszystkim promować pływanie z bojkami. Jest to naprawdę w bezpieczeństwie, jak sądzimy, antidotum na przynajmniej 50% tonięć. Zapobiega napłynięciu przez motorówkę, a coraz więcej mamy motorowodniaków. Pozwala odpocząć, wyprostować nogę, żeby rozciągnąć skurcz. To są tak proste działania, które naprawdę wpłyną na tą ogólną liczbę utonięć, daje nam przede wszystkim czas, bo zgodnie z tym, co powiedziałem, my musimy opuścić kąpielisko, zamknąć je, bo przecież tam są dzieci, mamy, które nam ufają, że mogą dzieci się bezpiecznie kąpać. My musimy opuścić kąpielisko, żeby udać się do miejsca poza kąpieliskiem, bo głównie tam ludzie toną. Na to potrzeba czasu i tak jesteśmy najbliżej, tym niemniej jednak nie zapominajmy, że te 5 do 15 sekund to czas, kiedy osoba nie umiejąca pływać unosi się na powierzchni. Potem mamy akcję poszukiwawczą, gdzie no, widoczność, nawet jeżeli woda jest stosunkowo czysta, jest no, łatwa do zweryfikowania tego, jak szybko można znaleźć. To trwa już wiele minut, wiele godzin nawet. Stąd, aby nie dopuścić do tego, żeby osoby zanurzyły się pod wodę, taka boja daje nam szansę na uratowanie życia. No i niezmiennie kamizelka czy kapok, o które apelujemy od tylu czasów. Większość doniesień, które media pięknie tutaj wyłapują, to właśnie doniesienia o osobach, które utonęły i nie miały kamizelek. Polacy, dajcie nam szansę chce was uratować, miejcie kapok albo bojkę SP.
9: A jak rozpoznać, że ktoś tonie i jak bezpiecznie pomóc?
14: Tutaj rzeczywiście walczymy cały czas z mitem, że osoba macha rękami i krzyczy. Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, żeby wprawić w drżenie struny głosowe. Stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Kiwanie, jeżeli się pojawia, jest często odczytywane jako gest pozdrowienia dla osób na brzegu i jest on jednorącz, a nie tak jak wzywa się pomocy w górach czy z jednostki pływającej oburącz. Nigdy osoba tonąca nie kiwa oburącz. Stąd w zasadzie, musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Nie kładzie się na plecy, nie kładzie się na piersi.
7: Dla Antyradia Paulina Kozioła.
0: Antyradio.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie ustyranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie ustyranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

0: Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Wielu z nas zobaczy tam przedmioty swoich marzeń. Najnowsza wystawa w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga pokazuje, że design w Japonii to coś więcej niż estetyka.
2: Anna Zabdyrska, autorka krakowskiej odsłony wystawy Japanese Design Today 100. Wystawa prezentuje inaczej niż w tytule, czyli nie 100, a nawet 110 obiektów japońskiego designu. Podzielane są na różne kategorie. Zaczyna się taką krótkim rozdziałem, gdzie mamy różne pierwsze tematy, różne pierwsze projekty, które w jakiś sposób ukształtowały to, co później się działo w japońskim designie, ale nie chodzi o taki bardzo bezpośredni wpływ, tylko o taki dużo bardziej ogólny. Projekty te realizują takie trzy ścieżki. Z jednej strony mamy dużo dobrej jakości wyprodukowanych czy zaprojektowanych przedmiotów, elektroniki, z której znana była Japonia jeszcze kilka dekad temu, przede wszystkim właśnie z tej elektroniki. Mamy takie projekty, które odnoszą się do tradycyjnego rzemiosła japońskiego i mamy też takie przedmioty, które są bardzo zwyczajne i codzienne, ale świetnie zaprojektowane.
3: Ale to jest wystawa, nad którą pieczę sprawują japońscy designerzy, projektanci i kuratorzy, bo to oni wybrali te przedmioty, które uznali za 100 najważniejszych przedmiotów dla współczesnej japońskiej kultury.
2: Tak, wystawa przyjechała do nas już poniekąd gotowa. To japońscy kuratorzy wybrali te projekty. Rzeczywiście, tak jak tutaj pani wspomniała, są one dla nich z ich punktu widzenia ważne, natomiast wyposażyli nas i w opisy i też śledząc to, co tutaj mamy, można rozkodować jak najbardziej część tych obiektów, można rozkodować powód, dla którego się znalazły na wystawie, więc nie zostajemy zupełnie zostawieni sami z obiektami.
3: To w takim razie, co jest najważniejsze, takie najbardziej reprezentatywne dla współczesnej sztuki użytkowej Japonii?
2: Tak konkretnie, to mogłabym opowiedzieć o kilku wybranych obiektach. Taki, który ja już upatrzyłam sobie nawet wcześniej i który jest dla mnie ciekawy tak kulturowo również, to jest na przykład ryżowar. Ryżowar w ogóle ma trudną nazwę w polskim języku i wygląda i brzmi jak coś zbędnego w naszej polskiej kuchni. Natomiast w japońskiej jest absolutnie podstawą. To jest w ogóle pierwszy obiekt na wystawie. Obiekty są ponumerowane, więc on jest obiektem numer jeden. I ten numer jeden to jest taki ryżowar właśnie w tej części wprowadzającej, który jest jednym z pierwszych elektrycznych ryżowarów w ogóle. 57 rok bodajże. I pojawienie się tego ryżowaru i to, że udało się go wyprodukować, że udało się go zaprojektować tak, żeby on gotował ten ryż w sposób powtarzalny, nie za długo, nie za krótko i żeby on był idealny, to był bardzo ważny krok, jeśli chodzi w ogóle o życie w Japonii, ponieważ on pozwolił na odejście od tradycyjnego modelu kuchni do dużo bardziej współczesnego, nowoczesnego. To było przejście z gotowania na palenisku między innymi w stronę już właśnie elektrycznego ryżowaru. No i też musimy pomyśleć o tym, co oznacza ryżowar w Japonii. Ryżowar jest rzeczą absolutnie podstawową, w zasadzie prawie 100% domostw, gospodarstw domowych taki ryżowar ma. W Polsce to jest cały czas sprzęt jakby dodatkowy, zbędny. My sobie radzimy w zupełnie inny sposób. I też ryż jest dla nas dodatkiem do posiłku, a tam ryż jest podstawą posiłku. Trzeba też pomyśleć o tym, że lata 50. to jest jeszcze tak naprawdę bardzo wcześnie, po II wojnie, w ogóle dla całego świata. Tak samo w Polsce w latach 50. wciąż jeszcze się zbieraliśmy i organizowaliśmy. No i to pojawienie się tego ryżowaru było absolutnie kluczowe i oznaczało dużą zmianę i duże unowocześnienie. To jest jeden z dwóch ryżowarów na wystawie. Drugi jest już ze względu na swoją formę i na bardzo bardzo fajną technikę, która została zastosowana, ponieważ on jest współczesnym ryżowarem elektrycznym, ale ma środek ceramiczny, co nie jest wcale łatwe w tutaj opracowaniu technologii, tak żeby to ciepło rozchodziło się tam w sposób odpowiedni, nie za długo, nie za krótko, właśnie po to, żeby uzyskać tą teksturę i konsystencję tego ryżu tak naprawdę, no i smak. Nie próbowałam osobiście, ale jeśli chodzi o ceramiczne ryżowary, to rzeczywiście jest on w jakiś sposób wyjątkowy.
3: Czyli zaczynamy Waszą wystawę z wysokiego C, czyli zaczynamy od tych przedmiotów użytkowych, przedmiotów codziennego użytku.
2: Tak, i codziennego użytku jak najbardziej, dlatego że początek tej wystawy to jest, tak jak mówiłam, taki rozdział, który nas wprowadza. I tam są rzeczywiście takie pierwsze, ale również, co ciekawe, niektóre z nich absolutnie wciąż funkcjonujące produkty. Mamy na przykład buteleczkę na sos sojowy i mówię, że to jest taki design japoński, który możemy mieć na co dzień w swoim domu, bo to jest dokładnie ta sama buteleczka, która obecnie jest powszechnie dostępna w sklepach. Taka z czerwoną nakrętką. Ta nakrętka jest tutaj kluczowa, ponieważ tu chodzi o to, że nie cieknie ten sos sojowy z niej, nie skapuje, nie brudzi. Sama buteleczka ma fajny kształt, łatwo się ją trzyma. I to, co w tym momencie powszechnie jest dostępne w supermarketach, to powstało w latach 60. i od tamtej pory jest niezmienne, ponieważ po prostu dobrze działa. Wracając jeszcze do poprzedniego pytania, w tym samym dziale jest też danie instant. Tam jest kolejny rewolucyjny pomysł, rewolucyjny design, czyli zupa, czy danie makaronowe w kubku, czyli instant noodle, które jak się pojawiło, to też było rzeczą dosyć mocno przełomową, ponieważ wszyscy znamy choćby ze słyszenia taki sposób pracy, jeśli chodzi o Japonię, który jest intensywny, szybki i te przerwy na jedzenie bywają krótsze. To nie jest jeden z tych krajów, które celebruje w przerwę w pracy. To jest absolutnie na odwrót, więc ta możliwość zjedzenia i zjedzenia czegoś ciepłego, posiłku, w zasadzie instant, dosyć kompleksowego, w kubku gdzieś ze sobą, jakby mocno ułatwia życie.
3: Wspomniała Pani o tym sosie sojowym i bardzo mnie zaintrygowała ta

0: Wystawa jest, była projektowana z myślą o tym, że będzie wystawą podróżującą, więc ten rozkład jest dosyć swobodny, ale dużo rzeczy jest tutaj ponumerowane. Ponumerowane są obiekty, więc tutaj mniej więcej udało się nam w inną niż w Japonii przestrzeń rozlokować tą wystawę i zachować tą numerację. Jednak myślę, że jeśli ktoś ma potrzebę pewnej swobody, to jest to absolutnie możliwe, dlatego że obiekty są pogrupowane tak naprawdę tematycznie. I te tematy można zmienić. Zakładając, że wejdzie się w okolicy początku, a wyjdzie się w okolicy końca, to jeśli chodzi o to, co po środku, to nie ma to dużego znaczenia dla narracji wystawy. Wystawa jest świetnie przygotowana, jeśli chodzi o jej podróże. Jest bardzo precyzyjnie przygotowana do rozłożenia i rozstawienia. To jest taka ciekawostka. Każdy obiekt jest ułożony tak, jak zostało to przekazane nam przez zespół japoński.
1: Ze względu na wycieczkę szkolną my akurat rozpoczęłyśmy naszą rozmowę od drugiej części wystawy, czyli od piętra wyżej, bo wystawa jest dwupiętrowa. To w takim razie może zacznijmy opowieść od życia codziennego, skoro rozpoczęłyśmy właśnie od tych dań Insta i także rice cookerów. Przepraszam, że znowu z angielska się posługuję.
0: Tak, to jest taki dział, w którym pojawiły się takie obiekty, które w zasadzie ciężko trochę przyporządkować do innych tematów, ale dosłownie służą nam w życiu codziennym. Zaczyna się od projektowania strefy sakrum. To jest taki temat, który nie jest do końca, bym powiedziała, powszechny, jeśli chodzi o projektowanie, natomiast jest jak najbardziej potrzebny, dlatego że patrzę w tym momencie na dwa ołtarzyki, jeden buddystyczny, drugi shintoistyczny. One są częścią wnętrza tak naprawdę. No i takie tradycyjne, czy takie bardzo ozdobne, przestały pasować do nowoczesnych wnętrz i czasami z tego właśnie powodu gdzieś zanikały, są chowane, ale tutaj projektanci stanęli na wysokości zadania i przygotowali elegancką, prostą, przyjemną, ale jednak w pełni funkcjonalną formę, dużo bardziej współczesną. Mamy tak przyjemne i proste rzeczy jak klipsy do pakowania, torebek, o których nie myślimy, jak bardzo są przydatne, ale jednak ktoś je wymyślił, zaprojektował, zrobił tak, żeby dało się je łatwo zapinać. I wszyscy ci, którzy mają szuflady wypakowane torebkami z produktami sypkimi, którym się te produkty w tych szufladach rozsypują, wiedzą, że taki klips jest bardzo pomocny. Mamy takie myśli jak na przykład parasol. Kiedy mamy krótki, składany parasol, on jest wygodny do noszenia w torebce, ale się łatwo łamie na deszczu, czy wtedy, kiedy wieje wiatr. A jak mamy długi parasol, on jest dużo bardziej wytrzymały, ale z kolei jest za długi, żeby go schować do torebki. I na wystawie mamy na przykład rozwiązanie tego problemu, ponieważ mamy parasol, który funkcjonuje jak długi parasol, ale ma krótką rączkę, więc w sumie do torebki się mieści, ale jednak jest wytrzymały. Mamy miotły. Dlaczego mamy miotły? Dlatego, że dużo się mówi o tym, że Japonia jest bardzo czystym krajem. Jest to oczywiście prawda. Mamy specjalną miotłę, która służy do sprzątania mat tatami. Tam nie wszystkim można taką matę sprzątać, akurat taką miotłą można. Jest to też bardzo dobrze wykonany, tradycyjnymi technikami, bardzo dobrze wykonany przedmiot. Mamy taką uroczą rzecz, jak na przykład mydełka. Mydełka powstały w 21 roku, kiedy po świecie krążył wirus. One powstały dokładnie z tego powodu. Same są spakowane jak lekarstwa i mają kształt takiej pastylki wirusa. Natomiast ciekawostka polega na tym, że one były zaprojektowane i wyprodukowane dla dzieci. Mycie rąk tymi mydełkami, żeby one się zmydliły zupełnie, żeby znikły, trwa 30 sekund, czyli tyle, ile należało myć ręce i wtedy w taki sposób, taki doświadczalny, najłatwiej było dzieciom przekazać, że to jest dokładnie ta ilość czasu, którą powinny spędzić na myciu rąk.
1: Faktycznie jak pastylki, ale właśnie skoro mówimy o higienie, no to zaraz obok mamy zdrowie.
0: Mamy zdrowie, a zaraz obok mamy też bezpieczeństwo, ale to mamy też dwa bardzo mocne projekty, z które już się nam bardzo mocno z Japonią kojarzą, czyli mamy robot farmaceutyczny, ramię robota farmaceutycznego, które jest tak zaprojektowane, że jest w pełni sterylne, co jest bardzo ważne, więc ten robot na to pozwala. A drugi taki projekt, który też warto na niego spojrzeć, to są takie egzoszkielet kończyn dolnych, który wspomaga osoby z niepełnosprawnością ruchową albo w procesie chodzenia, kiedy nie mają tej możliwości, albo w procesie rehabilitacji.

0: adaptacji. Taki egzoszkielet jest, jakby dopina się do człowieka, no i on po prostu ten ruch realizuje za niego. Mamy tam też bardzo ciekawy projekt, czyli najcieńszą igłę insulinową, najcieńszą wtedy, a też warto zwrócić uwagę na wystawie na przykład na daty tych projektów. Jeśli ktoś się orientuje chociaż trochę na przykład w technologii, mógłby powiedzieć, ok, ale to są już dużo nowsze produkty na rynku. Natomiast japońscy kuratorzy wpisali tutaj daty pierwszych projektów, które były wdrożone. I to jest bardzo ważne, dlatego że to pokazuje, jak wcześniej udało im się te problemy i te projekty wdrożyć i zrealizować.
1: Rozmawiała Ola Wasilewska.
2: Cała prawda. Antyradia.
1: Sezon grillowy ma wpływ na gospodarkę. Latem rośnie produkcja kiełbasy i napojów. Patrząc na te dane, można sprawdzić, czy coś się w polskim grillowaniu zmieniło. I zrobił to GUS. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
3: Jeżeli chodzi o artykuły, które najczęściej kojarzymy z grillem, to mamy w ich przypadku do czynienia z bardzo wyraźną sezonowością produkcji. Produkcja kiełbas wieprzowych, wołowych, napojów gazowanych, wód mineralnych, alkoholi rośnie od marca. Najwyższa jest w czerwcu, lipcu i sierpniu i ten podwyższony poziom utrzymuje się aż do października. Oczywiście nie zaglądamy do każdego grilla w Polsce, ale na podstawie danych o produkcji i spożyciu różnych artykułów możemy wyciągać wnioski co do tego, jak zmieniają się nasze zwyczaje konsumpcyjne. Jeśli chodzi o mięso, to chyba wrzucamy go na ruszt tyle samo, ile w poprzednich latach, a czasami nawet więcej. Wiemy bowiem, że spożycie mięsa drobiowego w Polsce wynosi teraz około 30 kg na osobę, jest o ponad 5 kg wyższe niż w 2010 roku. Spożycie wieprzowiny utrzymuje się cały czas na stabilnym, wysokim poziomie ponad 41 kg rocznie na osobę. Wiemy też, że rośnie produkcja wód mineralnych i gazowanych, a jednocześnie spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też, i to bardzo znacząco w perspektywie ostatnich kilku lat, produkcja piwa, wódki, win owocowych. To są spadki sięgające co najmniej kilkunastu procent, a jednocześnie wiemy, że rośnie produkcja piwa bezalkoholowego. W tym zakresie chyba zmiana naszych zwyczajów związanych z grillowaniem jest najbardziej widoczna.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Cała prawda. Antyradia.
4: Wolne pokoje czekają na urlopowiczów. Z danych travelist.pl wynika, że rezerwujący wakacje w Polsce nie będą mieli problemu ze znalezieniem noclegu. Eugeniusz Triasun.
5: Dobra wiadomość dla turystów jest taka, że osoby, które dopiero planują sierpniowy urlop, nadal mają bardzo szeroki wybór, ponieważ dostępność pokoi w hotelach nad morzem i jeziorami wynosi mniej więcej 50%, w górach natomiast sięga nawet 60%. A więc nie mówimy o pojedynczych ofertach i naprawdę rzadko spotykanych okazjach, ale o realnej możliwości wyboru zarówno kierunku, jak i standardu hotelu. Atrakcyjnie wyglądają również ceny, ponieważ nocleg dla dwóch osób znajdziemy już od około 300 zł za dobę nad jeziorem, od 320 nad morzem i od 330 w górach. Ciekawe jest to, że analizowane obecnie propozycje wypadają znacznie korzystniej niż średnie ceny sierpniowych pobytów, natomiast rezerwowanych w maju i czerwcu. Aktualnie największym zainteresowaniem cieszą się góry. Wśród rezerwacji dokonywanych od maja do lipca udział kierunków na południu Polski wyniósł około 43% wobec 38% przypadających na morze. A więc zainteresowanie górami akurat na sierpniu jest nieco wyższe i tutaj znajdziemy również szeroki wybór ofert w Ustroniu, na przykład w Krynicy-Zdroju, ale również w Karpaczu. Nad morzem natomiast najtańszym kierunkiem w zestawieniu naszym akurat jest Łeba. Tu pobyt właśnie od 320 zł możemy zarezerwować. Warto rozejrzeć się również za pokojami w hotelach w Jastrzębiej Górze, Kołobrzegu czy Międzywodziu, albo też w Gdyni, która jest atrakcyjnym kierunkiem i na plażowanie, i na wypoczynek w klimacie miejskim. Najniższe stawki w całym zestawieniu znajdziemy natomiast nad jeziorami i to w Ostródzie. Tu mówimy o stawkach około 300 zł za dobę. W Olsztynie jest niewiele drożej, ale też przystępne oferty oferują Mrągowo i Mikołajki. Przy rezerwacji na ostatnią chwilę pamiętajmy jednak, że warto porównywać nie tylko samą cenę pokoju. Duże znaczenie ma także zakres pakietu, który rezerwujemy. czyli wyżywienie, parking, dostęp do basenów, stref wellness, ale też atrakcji dla dzieci. Bo czasem nieco droższa oferta może ostatecznie okazać się bardziej opłacalna, właśnie z racji tego, że zawiera więcej tych elementów. Najlepiej więc najpierw wybrać region, który nas interesuje, a następnie porównywać właśnie pobliskie miejscowości i dopiero wtedy zdecydować się na rezerwację pobytu najlepiej dopasowanego do budżetu i naszego sposobu wypoczynku.
4: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Wschodnia obwodnica Warszawy doczeka się projektu. Ogłoszono przetarg. Firma, która go wygra, ma przygotować kilka wariantów tej 16-kilometrowej trasy. Po wybraniu jednego i uzyskaniu decyzji środowiskowej powstanie projekt budowlany. O szczegółach Małgorzata Tarnowska z Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Podpisaliśmy umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do wydania decyzji środowiskowej dla wschodniej obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S17. To ostatni około 16-kilometrowy odcinek, który umożliwi domknięcie warszawskiego węzła drogowego. Umowę na pracę przygotowawczą wartości ponad 7,4 miliona złotych podpisaliśmy z Biurem Projektowo-Badawczym Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa. Wykonawca na opracowanie dokumentacji ma 48 miesięcy. Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania oraz pozyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji dokumentacja będzie gotowa w 2030 roku. Zadaniem projektanta jest opracowanie propozycji przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy oraz przygotowanie materiałów do wniosku o decyzję środowiskową. Przeanalizowane zostaną możliwe warianty przebiegu nowej trasy z naciskiem na rozwiązania tunelowe. Pod uwagę będą brane nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem technicznym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy. Wykonawca przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych. W trakcie prowadzenia prac projektowych zorganizujemy m.in. spotkania informacyjne. Będzie to czas na składanie wniosków do zaproponowanych rozwiązań. Weźmiemy pod uwagę opinię społeczeństwa, a projektanci przeanalizują wszystkie zgłoszenia. Po wykonaniu analizy wielokryterialnej złożymy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nowy wniosek o decyzję środowiskową. Szacujemy, że stanie się to w 2028 roku. Wydana decyzja wskaże nam wariant, dla którego opracowane zostaną szczegółowe rozwiązania techniczne. Kolejnymi krokami będzie wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i roboty budowlane w terenie. Przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskaniu niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji szacowane lata realizacji robót budowlanych to 2036-2038. Biegnąca pomiędzy węzłami Drewnica i Warszawa Wschód, trasa o długości około 16 km, stanowi ostatnią brakującą część warszawskiego węzła drogowego. Droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy. Powstaną m.in. obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z nowych chodników i ścieżek rowerowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Tarnowska z Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Cała prawda. Antyradia.
4: Kredyt na wesele? Niekoniecznie. Ponad połowa młodych par nie chce się zadłużać, organizując uroczystość. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
7: Z naszego badania wynika, że Polacy nie chcą finansować wesela kosztem zadłużenia. Największa grupa respondentów, 28%, uważa, że jeśli budżet jest zbyt mały, najlepiej po prostu zorganizować mniejsze i skromniejsze przyjęcie. Kolejne 26% jest zdania, że wesele warto przełożyć do momentu zgromadzenia odpowiednich oszczędności. Oznacza to, że ponad połowa badanych wybiera dostosowanie planów do swoich możliwości finansowych zamiast sięgać po kredyt. Jednocześnie tylko 7% respondentów akceptuje finansowanie wesela kredytem lub pożyczką i to wyłącznie wtedy, gdy przyszli małżonkowie mają stabilne dochody. Z kolei 20% uważa, że w organizacji wesela w miarę możliwości powinni pomóc rodzice pary młodej. Zaledwie 2% liczy na to, że większość kosztów przyjęcia zwróci się dzięki pieniądzom otrzymanym od gości. Badanie pokazuje również, że choć pieniądze nadal pozostają najpopularniejszym prezentem ślubnym, ich w wysokość nie jest podyktowana kosztem organizacji wesela. Najwięcej osób, bo 23%, deklaruje, że wręcza od 700 do 1000 zł od osoby. Kolejne 18% przekazuje od 400 do 500 zł, 13% od 500 do 700, a 11% od 300 do 400 zł. Co ważne, o wysokości koperty najczęściej decyduje relacja z parą młodą. Wskazałem 41% respondentów. Na drugim miejscu znalazła się własna sytuacja finansowa z wynikiem 32%. Natomiast koszt tak zwanego talerzyka bierze pod uwagę jedynie 8% badanych. To pokazuje, że wbrew popularnym opiniom, większość Polaków nie traktuje prezentu ślubnego jako sposobu na zwrot kosztów organizacji wesela.
4: Jak wynika z tego badania, koszt organizacji wesela dla około 100 osób wynosi obecnie od 50 do nawet ponad 100 tysięcy złotych. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Żyje nam się lepiej, a przynajmniej powinno. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku dochody rosły szybciej niż wydatki. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
3: Jeżeli chodzi o sytuację materialną gospodarstw domowych w 2025 roku, mamy kilka dobrych informacji. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zeszłym roku wyniósł 3500 zł. W 2024 roku było to 3167 zł. Mamy zatem wzrost nominalnie o ponad 10%, a realnie, czyli z uwzględnieniem inflacji, o prawie 7%. Na dodatek dochody rosły szybciej niż wydatki. Miesięczne wydatki przeciętnie na osobę wyniosły w zeszłym roku 2015 zł, a w 2024 roku było to 1878 zł. Tutaj zatem mamy wzrost nominalnie o nieco ponad 7%, a realnie o 3,6%. Tradycyjnie utrzymuje się duże zróżnicowanie regionalne, jeżeli chodzi o poziom zarówno dochodów, jak i wydatków. Dochody wyższe od średniej dla całego kraju zanotowaliśmy w województwach mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Mazowsze jest zdecydowanym liderem. Tutaj przeciętnie na osobę dochód rozporządzalny wynosi ponad 4000 zł, dokładnie 4034 zł miesięcznie. Przy czym decyduje o tym region stołeczny warszawski, gdzie dochód jest o ponad 28% wyższy niż średnia krajowa. Pozostała część województwa notuje dochody poniżej tej średniej. Najgorzej pod tym względem wypadają województwa opolskie, podkarpackie, łódzkie i świętokrzyskie. W opolskim dochód rozporządzalny na osobę wynosi 2890 zł miesięcznie. Tradycyjnie duża jest również różnica między miastem a wsią. W mieście dochód rozporządzalny był w zeszłym roku blisko o 19% wyższy niż w gospodarstwach domowych na wsi, ale ta różnica się zmniejszyła w porównaniu z 2024 rokiem, kiedy wynosiła 25%. Trzeba też pamiętać, że wynika ona zarówno z tego, że dochody uzyskiwane przez gospodarstwa domowe w miastach są wyższe niż na wsi, ale również z tego, że liczba osób w gospodarstwach domowych w miastach jest niższa niż na wsi. W miastach mamy do czynienia z gospodarstwami domowymi liczącymi średnio nieco ponad 2,5 osoby, a w gospodarstwach domowych na wsi jest to blisko 3,5 osoby. Jeżeli chodzi o nasze wydatki, ich struktura zmienia się, ale stosunkowo nieznacznie. Tradycyjnie zdecydowanie najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii. Na trzeciej pozycji z kolei, z udziałem wynoszącym prawie 10%, znalazły się wydatki na transport.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Cała prawda. I wiesz wszystko.
4: Zetki w większości są za Unią Europejską. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dyrektorka przedstawicielstwa Katarzyna Smyk.
8: Właśnie rozpoczęliśmy kampanię informacyjną Eurotipy skierowaną do młodych Polek i Polaków. Punktem wyjścia kampanii było badanie zrealizowane dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wynika z niego, że 64% osób w wieku 16-29 lat ma pozytywny stosunek do Unii Europejskiej, a 63% uważa, że Unia stwarza realne możliwości dla takich osób jak oni. Ale badanie pokazuje również, że młodzi bardziej oczekują konkretnych informacji o szansach, jakie daje im członkostwo w Unii Europejskiej. W świecie szybkich zmian i rosnących wymagań potrzebują wiarygodnych wskazówek. Dlatego właśnie powstała kampania informacyjna Eurotipy, która pomaga uporządkować tę wiedzę i pokazuje, jak korzystać z możliwości, jakie daje Unia Europejska. W kampanii uruchomiliśmy portal www.eurotipy.pl, gdzie młodzi ludzie znajdą praktyczne informacje o nauce, pracy, rozwoju, biznesie i bezpieczeństwie. Każdy może łatwo znaleźć przydatne dla siebie wskazówki i dowiedzieć się, jakie możliwości i szanse związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej są dostępne dla niego czy dla niej. Niezależnie od tego, czy planuje spróbować swoich sił w Europie, czy chce rozwijać się w swoim miejscu zamieszkania, także w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Kampania Eurotipy jest prowadzona w radiu i na platformach społecznościowych. Weźmie w niej udział wielu twórczyń i twórców internetowych. Ale nie zabraknie także autentycznych historii młodych osób, które korzystają już z unijnych rozwiązań i chcą się podzielić swoimi doświadczeniami. Czy to uczestniczyły w Erasmusie, czy byli wolontariuszami w Europejskim Korpusie Solidarności, czy podróżowali po Europie koleją w ramach programu Discover EU. Zapraszamy także do udziału w naszych wydarzeniach i bezpośrednich rozmowach o Eurotipach. Pojawimy się w Lęborku, Ostródzie, Kielcach, Suwałkach, Pile, Koninie, Siedlcach i Puławach. Będą obecni tam nasi pracownicy, przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, jak i eksperci Team Europe Direct i będziemy rozmawiać o Eurotipach. O szczegółach każdego z tych wydarzeń informujemy na mediach społecznościowych. Nasza kampania potrwa do końca listopada, a w razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
4: Mówiła dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Katarzyna Smyk. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
2: Cała prawda. Antyradia.
1: Sprzątanie w czasie pracy zdarza się całkiem często u tych, którzy pracują zdalnie. Między spotkaniami online zdarza się im chwycić za odkurzacz. O szczegółach Sylwia Maj z Inko.
9: Praca zdalna sprawiła, że dom stał się nie tylko miejscem odpoczynku, ale też codziennym biurem. I to naturalnie zmienia nasze podejście do porządku, na co wskazują wyniki zleconego przez grupę Inko badania. Wynika z nich, że aż 30% osób pracujących zdalnie uważa, że home office pomaga im utrzymać większy porządek, bo nie lubią pracować w bałaganie. Co czwarty Polak widzi odwrotny efekt, a największa grupa badanych, bo 44% Polaków deklaruje, że praca w domu w ogóle nie ma większego wpływu na porządek w mieszkaniu. Jeden z najciekawszych wyników naszego badania jest taki, że większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę pomiędzy kilkugodzinnym siedzeniem przy biurku przed komputerem.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Sylwia Maj z Inko.
2: Cała prawda i wiesz wszystko. Cała prawda. Antyradia.

0: promocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Audioslave. Kings of Leon. Ira. The Cure. Papa Roach. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
2: Home office przestał być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie. Personel serwis Monika Baneś-Bator.
3: Jeszcze kilka lat temu to możliwość pracy zdalnej była jednym z największych oczekiwań pracowników. I coraz częściej też stawała się takim papierkiem lakmusowym przy zatrudnianiu kandydatów, którzy po prostu pytali o to, ile dni pracy zdalnej będą mieli w tygodniu. Dzisiaj te priorytety się zmieniają. Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków. I to jest taki benefit, z którym najbardziej są kojarzeni młodzi ludzie, generacja Z, że to oni chcą mieć możliwość w trakcie dnia wyjścia na tenisa, czy łatwiejszego godzenia swojego życia prywatnego z zawodowym, a nie sztywnych godzin pracy od 9 do 17, czy od 8 do 16. I rzeczywiście wydaje się, że taki model będzie coraz częściej występował na rynku pracy, zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z pracą zadaniową, czyli nie chodzi o to, żeby pracownik był dostępny przez 8 godzin, tylko chodzi o to, żeby wykonał swoje zadanie. A czy on będzie to wykonywał w godzinach porannych czy godzinach wieczornych, będzie zależało już tak naprawdę tylko i wyłącznie od niego. Oczywiście nadal jest tak, że na drugim miejscu tych najbardziej pożądanych modeli pracy znajduje się praca zdalna w wybrane dni, ale też kilka osób wskazuje na to, że wolało by dodatkowe dni wolne, a co czwarty, że najbardziej preferowany jest skrócony tydzień pracy. Co tutaj jest ciekawe, jeżeli przyjrzymy się szczegółowo tym wynikom, to krótszym tygodniem pracy jest wyraźnie bardziej zainteresowana żeńska płeć niż mężczyźni, no i również osoby młodsze. I właśnie ta potrzeba elastyczności jest najbardziej widoczna wśród najmłodszych uczestników rynku pracy, bo to oni chcieliby mieć tę elastyczność. Starsze pokolenia nie mają aż takiej potrzeby, żeby elastycznie decydować o swoim czasie pracy, są jednak bardziej przyzwyczajone do tego 8-godzinnego trybu. I ta właśnie swoboda będzie tym argumentem dla wielu młodych ludzi, którzy będą wchodzili na rynek pracy, żeby związać się z danym pracodawcą. Natomiast firmy widać, że są dosyć ostrożne, jeżeli chodzi o deklarowanie takiej pełnej elastyczności, bo 1/3 w ogóle wskazuje, że przyszłość należy do pracy wyłącznie stacjonarnej. Co czwarta organizacja stawia na model hybrydowy, a tylko 13% zakłada w pełni zdalne funkcjonowanie, chociaż oczywiście tutaj zależy to wiele od specyfiki działalności, bo pracę stacjonarną najczęściej wskazują firmy z sektora transportu i logistyki czy produkcji, a model hybrydowy częściej wybierają przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, a pełna praca zdalna to najczęściej IT. I widzimy też, że przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają jednak rolę nowych technologii. Już 11% uważa, że przyszły model organizacji pracy będzie w dużym stopniu opierał się na automatyzacji i rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję i to pewnie też wpłynie mocno na tryb i model pracy.
2: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
1: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Dojazdy do pracy zjadają nam czas wolny, a tego nie mamy zbyt dużo, bo Polacy pracują średnio 39 godzin w tygodniu. 3 godziny dłużej niż unijna średnia. O szczegółach Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
5: Z analizy danych GUS-u z 2023 roku wynika, że średnio czas dojazdu do pracy w Polsce wynosi około 1 godziny. Mówimy tutaj o czasie dojazdu do i z pracy. Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele porównując dane również sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo. I tutaj średnią tą zawyżają oczywiście osoby, które dojeżdżają znacznie dłużej. Są osoby, które dojeżdżają oczywiście ponad nawet 50 km. Natomiast średnia ponad połowa osób dojeżdża do 10 km. Oczywiście jest to uzależnione od różnych sytuacji, bo są korki, są sytuacje losowe, więc ten czas może się raczej wydłużyć niż skrócić. Mamy też te czynniki, które skracają ten średni czas. Są to oczywiście osoby, które pracują na miejscu, to mogą być prowadzący działalność w swoim miejscu zamieszkania, lub osoby, które częściowo też pracują hybrydowo lub zdalnie.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
1: Cała prawda. Antyradia.
0: Magda Mleczko, zapraszam. Baseball staje się w Polsce coraz bardziej popularny, tak, moi drodzy. I jeśli chcielibyście zainteresować tym sportem swoje dziecko albo sami zacząć grać w baseball, to nie ma co zwlekać, bo tak sobie myślę, że wakacje to jest idealna pora na rozpoczęcie treningów, bo tego czasu mamy wolnego trochę więcej. I jeśli chcielibyście właśnie zagrać, to proponuję dołączyć do klubu Rawa Katowice Baseball and Softball. Tym klubem zarządza, co ciekawe, kobieta. Mój gość, dzień dobry, witam
6: dzień
0: serdecznie,
6: dobry.
0: Agnieszka Jarek-Małmyszko. Jest też pani wiceprezesem w Polskim Związku Baseballu i Softballu. Czy pani sama gra?
6: Nie.
0: To skąd ta miłość do baseballu?
6: Szukałam kiedyś dla mojego dziecka miejsca, gdzie mogłoby zacząć trenować moją córkę i córka moja trenowała przez 8 lat. Teraz już oczywiście nie trenuje. Natomiast mnie to tak bardzo wciągnęło, że zostałam i zostałam jeszcze wciągnięta w struktury związkowe, bo wydaje mi się, że idzie mi to dobrze i staram się wypromować, bo ja się zajmuję w Polsce w związku z softballem stricte.
0: Czym się różni baseball od softballu?
6: W Polsce, bo na zachodzie to bywa inaczej, natomiast w Polsce w baseball grają przede wszystkim mężczyźni, w softball grają dziewczyny, w baseball jest taka mała, biała piłka, w softballu jest ta piłka troszeczkę większa, baseball gra na troszkę większym boisku, softball gra na mniejszym i inny jest narzut, czyli w baseballu jest narzut od góry, a w softballu jest narzut od dołu.
0: A na jakim miotacza. Wy gracie boisku w Katowicach?
6: Mamy dwa, jedno w drugim tak zwane.
0: Co to znaczy jedno w drugim?
6: No, że mamy po prostu jakby dwa boiska w jednym. Tak to planowo jest zrobione, czyli po prostu jak gramy na dużym boisku baseballowym.
0: To linie są dalej.
6: Tak, to znaczy to po prostu są, a softballowe jest z drugiej strony i wtedy rozkładamy taki płotek ograniczający i ponieważ w Katowice mają miejsca tyle, ile mają, w związku z tym nie było tam miejsca na dwa boiska, więc wymyśliliśmy taki dwa w jednym.
0: Ten klub Rawa znajduje się przy ulicy Asnyka.
6: Asnyka 27 w kompleksie sportowym Mosil.
0: W Katowicach.
6: Tak.
0: Czy gra w baseball jest tak łatwa, jak może to wyglądać podczas oglądania amerykańskich filmów?
6: Nie jest trudna, moim zdaniem, natomiast ja może mam trochę wypatrzone podejście do tego wszystkiego. Natomiast wydaje mi się, że nie jest trudna. Po prostu to są takie rzeczy, które trzeba załapać, czyli jest tam trochę fizyki, bo nieważne, trzeba uderzyć w tą piłkę, ale trzeba uderzyć tak, żeby ona poleciała w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie w to miejsce, gdzie chce piłka.
0: Więc ile trzeba trenować, żeby dobrze uderzyć?
6: Wszystko zależy od umiejętności, wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje, ale tak naprawdę wszystkiego można się nauczyć. No i tu wydaje mi się, że na przykład taki zawodnik, który nam się wydaje kompletnie do kitu, potem się okazuje być jednym z lepszych, więc nie ma tu reguły.
0: A te ubranka takie dość spore nie przeszkadzają w grze?
6: Ale to w futbolu amerykańskim. My nie mamy normalne koszulki.
0: Czyli tutaj rozumiem, że skoro macie normalne koszulki, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo kontuzji.
6: No się można dostać oczywiście, natomiast moi zawodnicy zawsze mówią, że za klub nie boli, więc...
0: Okay.
6: No tak to po prostu bywa, natomiast dziewczyny grają w ochraniaczach na twarz z tego względu, że gdyby jakaś piłka jej trafiła, no to żeby nie było jakichś większych szkód, no chłopcy nie chcą, więc nie grają, nie ma obowiązku takiego. Natomiast nie jest to jakoś taki bardzo inwazyjny sport, patrząc na inne sporty, aczkolwiek nie powiem,
0: skoro
6: że nie jest w ogóle
0: maluchy
6: inwazyjny.
0: Mogą się uczyć, to chyba faktycznie nie jest inwazyjny aż tak.
6: Nie jest tak inwazyjny, jakby się mogło wydawać.
0: To od jakiego wieku możemy dziecko przeprowadzić na takie zajęcia do waszego klubu w Katowicach?
6: U nas mniej więcej od 9 roku życia. Kiedyś mieliśmy te sekcje takie maluszków zupełnych, natomiast było bardzo mało tych dzieciaków, które chciały u nas grać wtedy i doszliśmy do wniosku, że zaczynamy powiedzmy tak 9-10 lat. Ale jeżeli będzie na przykład, bo nabory prowadzimy cały czas, jeżeli tych dzieci będzie więcej, to otworzymy taką sekcję.
0: A więcej jest dziewczyn czy chłopaków?
6: U nas chyba jednak jest więcej, o dziwo, dziewczyn.
0: No skoro na czele stoi też kobieta, to może to je przyciąga też trochę.
6: Ja wiem, inaczej. Po prostu jakoś tak staramy się bardziej. Rozwijamy obydwie dyscypliny, bo tak naprawdę sekcji baseballowych mamy troszeczkę więcej niż sekcji softballowych u nas w Rawie. Natomiast, tak jak mówię, mamy też w ogóle sekcję taką, sekcję slow pitcha. To jest sekcja, którą zapoczątkowali rodzice, którzy siedzieli po prostu sobie na trybunach i nie mieli co ze sobą zrobić. I ci zawodnicy, którzy już nie weszli na przykład do tej naszej naszej sekcji seniorskiej, bo byli po prostu słabsi, nie grali już na meczach, otworzyliśmy taką sekcję slow pitcha. No i teraz ta sekcja sobie fajnie radzi, gra w ogólnopolskich rozgrywkach.
0: Pani tu rzuca takimi nazwami, że ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Sekcja slow pitcha, slow pitcha, zawody u jakieś tam U15, U40, U5, co to znaczy wszystko?
6: Wszystkie zawody są rozgrywane tak jak tak naprawdę w wszystkich innych dyscyplinach w kategoriach różnych wiekowych, czyli mamy te najmłodsze dzieciaki, czyli U8, w softballu, bo w softballu jest troszeczkę to inaczej, czyli mamy te U8, potem mamy U12, U15, U18, U22 i seniorów.
0: Czyli U80 na przykład?
6: Nie, myślę, że jeżeli nie ma po prostu jakichś tam ograniczeń wiekowych, jeżeli ktoś jest dobry, natomiast nie ukrywajmy, że ta sekcja seniorska jest dość mocną sekcją, bo my gramy w pierwszej dywizji, gramy też w czeskiej lidze Wychod, przynajmniej nasz klub, i na 4 mecze mamy 3 wygrane, więc i Czesi do nas przyjeżdżają, o dziwo, gdzie wcześniej to było po prostu kompletnie nierealne, czego my się bardzo cieszymy, że Czesi zaczynają grać w Polsce.
0: Jakimi jeszcze osiągnięciami możecie się pochwalić?
6: No w tym roku wprowadzamy w ogóle razem z Ministerstwem Sportu coś takiego, żeby bardziej przyciągnąć te dzieciaki. Tak naprawdę o dzieci chodzi tu przede wszystkim. To jest tak zwany Baseball 5. Nie potrzebujemy do tego rękawic. Jest taka malutka piłka i można w tym grać tak naprawdę dokładnie wszędzie. W ubiegłym roku mieliśmy tu razem z miastem Katowice, z Wydziałem Sportu. Wprowadzaliśmy to do szkół. Mieliśmy tam takie zajęcia pokazowe, które tam skończyły się turniejem wspólnym. Teraz, ponieważ mamy trener naszej kadry narodowej jest z Katowic, tego akurat tej odmiany baseballu. No my jako Katowice zdobyliśmy w tym roku po raz pierwszy Mistrzostwo Polski w kategorii U18, czyli tej juniorskiej. Mistrzostwa odbyły się w Katowicach. To były pierwsze Mistrzostwa Polski, więc tak naprawdę chyba ten tytuł zostanie już na wieki przypisany do Katowic, czego ja się na przykład bardzo cieszę.
0: To pucharów na półkach jest dużo.
6: Bardzo. To się po prostu już nie mieści.
0: Powiedziała pani, że macie dwa boiska, chociaż tak naprawdę dwa w jednym. To jest boisko odkryte. A co kiedy pada deszcz?
6: To zajęcia są tak naprawdę odwoływane, bo tu nie ma możliwości, a w zimie trenujemy w katowickich szkołach. Tylko wtedy są inne piłki, bo są bardzo miękkie piłki, bo tymi takimi twardymi piłkami w szkołach nie da rady grać, byśmy za duże szkody poczynili.
0: Czyli tak jak powiedziałam na początku, że wakacje i lato to jest najbardziej idealny czas na to, żeby zacząć tą zabawę, tą naukę.
6: Żeby pokochać po prostu ten sport.
0: Gry w baseball. Dużo młodzieży na Śląsku i w Katowicach garnie się do tego sportu?
6: Powiem szczerze tak, że Katowice baseballem i są w naszej Katowice, cały Śląsk baseballem i softballem stoi, bo mamy drużynę z Rybnika, Silesia Rybnik, mamy Gepardy Żory w Żorach i my jesteśmy Rawa Katowice, więc tak naprawdę jesteśmy najbardziej pod tym względem, nie wiem, jakby to powiedzieć, zbejsbolizowanym środowiskiem w Polsce. Staramy się jak najbardziej, staramy się, żeby to po prostu jak gdyby bardziej wypromować. Jesteśmy sportem niszowym i ten sport jest mocno niedofinansowany i te wszystkie rzeczy, które my robimy, to robimy po prostu własnym stupnem, bo ja na przykład na tym sporcie nie zarabiam w żaden sposób, bo robię to tylko i wyłącznie, czy w Rawie Katowice, czy w Polskim Związku Baseballu i Softballu, to są moje praca jako wolontariusza, tak jak cały zarząd i w jednym, i w drugim klubie. Mhm. Więc musimy to kochać, żeby to robić, bo inaczej to nie miałoby sensu.
0: Jakie są cele przed Wami?
6: No teraz mamy Mistrzostwa Polski U18. Tak naprawdę nasza drużyna seniorska w Rawie dostała się. No jeszcze ma do rozegrania trochę meczy, ale jesteśmy przynajmniej mamy nadzieję wejść do playoffów. Mamy nadzieję, na pewno już jesteśmy w tym playoffach, tylko teraz, które będziemy mieć miejsce. Będziemy też grać cały czas w tej lidze czeskiej. Kiedyś było tak, że nasze dzieciaki jeździły bardzo dużo do Czech i tam graliśmy, ponieważ u nas tym boiskiem było kiepsko, w ogóle go nie było, bo dopiero go mamy od 4 lat. I przed pandemią graliśmy w lidze czesko-morawskiej i teraz widzimy, że te dzieciaki, które wcześniej grały w tej lidze czeskiej, bo nie ukrywajmy, w Czechach ten sport jest po prostu sport narodowy, bo on jest tam transmitowany na wszystkich kanałach, jeżeli są jakieś mistrzostwa Europy, czy gdziekolwiek. Czesi są w ogóle bardzo dobrzy i w baseballu, i w softballu. W związku z powyższym, jak się uczyć to od najlepszych.
0: I gra się na trawie.
6: Na trawie i na moczce. Wszystko zależy od tego, jakie jest boisko. Teraz, jak byliśmy na Mistrzostwach Europy, ja byłam z kadrą narodową w Pampelunie, to tam było takie boisko mieszane, czyli było boisko sztuczne z trawą. Taki konglomerat. Bardzo fajnie się na tym grało.
0: Czy to jest drogi sport?
6: Ciężko powiedzieć, bo to wszystko zależy na jakim etapie ktoś sobie coś kupi. My w klubie mamy wszystko na wyposażeniu, więc przychodząc do nas tak naprawdę nie trzeba mieć niczego. Natomiast rękawica baseballowa, to jest w granicach tam 500 do 1000 zł. Kij, powiedzmy, można kupić za 300, ale można kupić też za 3000 kompozyt, więc
0: a jakie są predyspozycje do tego sportu?
6: Tak naprawdę nie ma jakichś takich specjalnych predyspozycji. Najlepszy to jest tak, jeżeli ktoś jest tak w miarę szybki, bo to trzeba po tych bazach jednak biec w miarę szybko, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś miota i to też jest tacy bardziej dobrze zbudowani zawodnicy, nawet tak naprawdę z lekką, że tak powiem, brzydko nadwagą, też bardzo dobrze się sprawdzają, bo są po prostu silni. Więc nie ma tam znaczenia tak naprawdę. Każdy znajdzie swoje miejsce na boisku.
0: Zapraszamy Was, moi drodzy. Klub Rawa Katowice Baseball and Softball czeka na Was, jeśli macie ochotę rozpocząć przygodę z baseballem amerykańskim.
6: Tak.
0: To po prostu przyjdźcie, wejdźcie na stronę, tam znajdziecie wszystkie informacje boiska i ten klub znajduje się w Katowicach przy ulicy Asnyka.
6: Asnyka 27, a na stronie tam do każdej sekcji jest numer do trenera, więc zawsze można zadzwonić. Tam jest też mój numer dostępny, więc można też do mnie zadzwonić, ja pokieruję.
0: Moim gościem była Agnieszka Jarek-Małmyszko, prezes tego klubu.
1: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Jurek Geld. No jakoś tak. To znaczy dzień dobry, tylko po węgiersku. Oczywiście nie bez powodu mówię do was po węgiersku. Mam informację o słynnym koncercie Queen z Budapesztu, który zostanie wydany na nowo. To zresztą nie jedyna informacja o muzycznych filmach, bo mam też co nieco o produkcji Ghost, Too Big to Rick. Będzie też wideo od Tila Lindemana prosto z Polski i dużo więcej. Zapraszam na Pełnię Kultury. Grzegorz Kornacki. Jedziemy.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: No i takie wydawnictwa to lubimy. Till Lindemann zapowiedział w końcu oficjalnie płytę Live in Kraków. Plotki o niej krążyły od dłuższego czasu, a teraz już wiemy, że ukażą się różne formy nagrania zeszłorocznego koncertu z Tauron Areny. W sumie to będzie 20 kawałków z całej solowej kariery frontmana Rammstein. Formaty? No właśnie, tutaj zaczyna robić się jeszcze ciekawiej, bo możecie zamówić sobie na przykład winyla wypełnionego rybami. To jest odniesienie do rzucania rybami podczas koncertów Lindemana. Tradycja ma już wiele lat. Jest też wydawnictwo z winylami i slipmatami układanymi tak piętrowo, stopniowo na wzór tortu. To też jest odniesienie do innej wieloletniej tradycji z koncertów Tilla Lindemana, czyli rzucania ciastami w publikę. Ale to też nie jest koniec, bo będzie też ekskluzywne wydanie w takim dużym, ładnym boksie z limitowanym fragmentem scenicznej dekoracji, autentycznie wykorzystywanej podczas koncertów i właśnie podczas występu w Krakowie. To będzie limitowane i numerowane. Do tego dla zwykłych śmiertelników wydania podstawowe na CD, na DVD, na Blu-rayu, na winylu. Premiera tego wszystkiego 25 września. A skoro mowa była o produkcji dla starszych, bo ewidentnie taką jest koncert Tilla Lindemana, za chwilę coś dla trochę młodszych, choć nie najmłodszych. Trzymajcie się Antyradia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Szykuje się coś dla odrobinę starszych widzów. Nowy Harry Potter, ten powstający właśnie serial, dostał oficjalną kategorię wiekową w Stanach Zjednoczonych. No i wskazuje ona na to, że produkcja nie nadaje się dla osób poniżej 14 roku życia. Niby nie przesadnie dużo, ale to jest zmiana w stosunku do filmów kinowych, które oglądaliśmy już ponad 20 lat temu. Te pierwsze trzy produkcje o czarodzieju i jego kompanach były dozwolone dla każdej widowni. Z czasem kategoria wiekowa rosła. Na razie nie wiadomo, czy serial podąży tą samą ścieżką wzrostów, natomiast premiery pierwszego sezonu możemy spodziewać się jeszcze w tym roku. No dobrze, było o czarach, to po 8 będzie o duchach. To jest Pełnia Kultury w Antyradiu.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Latem mało uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Po zapowiedzi słownej i małym teaserze online mamy coś więcej. Do sieci trafił większy zwiastun filmu Too Big to Rig, czyli materiału zarejestrowanego w zeszłym roku podczas koncertów Ghost w Meksyku. Zespół odwiedził ten kraj i to miasto w ramach beztelefonowej trasy Skeletor, która w Polsce miała swój przystanek w Łodzi w Atlas Arenie. Sam film wygląda na to, że będzie połączeniem produkcji stricte koncertowej z dokumentalnymi wstawkami, także raczej na ciągłość materiału, czy to koncertowego, czy też dokumentalnego, nie liczcie. Całość ma trwać 115 minut, tak wskazują pierwsze dane z polskich kin, i ta całość będzie dostępna m.in. w kinach IMAX. Debiut 26 sierpnia, ale już nawet w Polsce są kina, które przewidują też seanse 27 czy 29. To jest Antyradio i za chwilę ruszymy w przyszłość.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Są pierwsze materiały z nowego Blade Runnera. Przypomnę, Amazon kręci serial Blade Runner 2099. Fabuła bardzo dobrze opowiedziana w zwiastunie. Doszło do wybuchu powstania replikantów, była wojna, którą ludzie przegrali, no i stali się obywatelami drugiej kategorii. Oczywiście nie podoba im się to. Historia pokazywana w tym serialu ma czerpać z obu dotychczasowych filmów i z powieści Philipa K. Dicka. Na ekranie m.in. Hunter Schafer. A kiedy to wszystko zobaczymy? Na koniec zwiastuna, który pojawił się ostatnio w sieci. Widzimy datę 25 listopada. A za chwilę nadzieje na przyszłoroczne koncerty.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor.
9: Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Pamiętacie, jak Faith No More zaczęli zapowiadać koncerty na przyszły rok? Tak, bez konkretów, tylko ze swoim logo, tłumem i właśnie napisem 2027? No to mamy pierwszy konkret. Zespół właśnie ogłosił pierwsze występy i to w doborowym towarzystwie, bo System of a Down, taki zestaw, wybiera się na początku przyszłego roku do Australii i Nowej Zelandii. Trasa będzie na przełomie stycznia i lutego, a na to, co dalej, czekamy oczywiście z niecierpliwością. A propos System of a Down, warto wspomnieć, że ukazała się reedycja książki o tym zespole autorstwa Bartka Kozieczyńskiego. Już jest dostępna na polskich półkach.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Queen w Budapeszcie. Tak, to jest zapowiedź i to koncertowa, ale to nie jest zapowiedź nowego wydarzenia. Zespół Queen zapowiedział kolejną już premierę materiału z występu zarejestrowanego w 1986 roku. Grupa z Freddie Mercurym zajrzała wtedy za żelazną kurtynę, co było wydarzeniem w skali całego świata, ówczesnej wschodniej Europy. Jak to wyglądało, będziemy mogli zobaczyć na nowo w kinie. Materiał z 35-milimetrowej taśmy został przeniesiony do formatu 4K i w takiej właśnie formie trafi do normalnych kin i do kin wielkich, znaczy do IMAX-ów, 7 października. Potem, pod koniec tego miesiąca, ukaże się też na winylach CD, DVD i na Blu-rayu. Próbka dla zainteresowanych już czeka na YouTubie, to jest utwór Radio Gaga. Zostajemy w kinie, za chwilę w pełni kultury horror Backrooms w rozszerzonej wersji.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
5: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
4: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
5: Znam ten sposób. Kosztowny.
4: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
5: To dlatego taka koperta.
4: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
6: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, dalej
0: masz. Po reklamie.
8: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Backrooms bez wyjścia. Dosłownie, trzymają nas w kinach i nie chcą wypuścić. Tegoroczny horror oparty częściowo na internetowych opowieściach, powiedzmy, że skrypty, doczekał się rozszerzonej wersji. Podstawowy materiał jeszcze tak naprawdę na dobre nie zdążył zejść z ekranów, a już jest go więcej. Ale po kolei. Cała fabuła tego filmu opiera się na tym, że właściciel sklepu meblowego, który ma ze sobą pewien problem, odkrywa alternatywny świat. We własnym sklepie znajduje niekończące się korytarze, których jest coraz więcej i więcej i więcej. Nowa wersja to też więcej i więcej, bo to jest dodatkowe 15 minut materiału, który pojawia się po napisach końcowych. I ten materiał ma poszerzać przedstawiony nam w filmie świat. Niby szeroki, a jednak wąski. Słuchacie Pełni Kultury w Antyradiu? Za chwilę R.E.M. i Michael Stipe.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: Ham Desiderata to jest nowa zapowiedź solowego albumu Michaela Stipe'a, wokalisty R.E.M., ale zapowiedź ta jest mocno nietypowa i celowo nie używam tutaj słowa utwór, bo to, co Stipe właśnie wypuścił, to nagranie jego, recytującego Desiderata Maxa Hermana, na tle instrumentalnej wersji niewydanego jeszcze utworu Ham. Nie sprawdzicie, jak to brzmi na popularnych stronach z muzyką, bo artysta udostępnił Ham Desiderata tylko na Joyfully Waiting, czyli stronie, którą mogą wykorzystywać artyści różnych dziedzin sztuki do publikacji swoich tworów. Jest to absolutnie darmowe, także możecie tam wejść i odsłuchać właśnie tego kawałka. Michael Stipe tymczasem obiecuje, że jego solowy album ukaże się jeszcze w tym roku. Natomiast dla czekających na powrót R.E.M., gitarzysta zespołu gasi wszelkie nadzieje fanów, powiedział wprost: powrotu kapeli nie będzie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Kino w ten weekend? No, tłumy pewnie kolejny raz pójdą na Odyseję, ale są też premiery. Druga niemała grupa zapewne wybierze się na nowego Spidermana. Przedwczoraj zadebiutował nowy film z tej serii, znów z Tomem Hollandem w roli głównej. Fabuła, jak to zwykle w Spider-Manie, jest pretekstem do tego, co dzieje się potem. Peter Parker chce zostawić za sobą obcisły strój i skupić się na studiach, ale jego przyjaciele trafiają w tarapaty. Zaskakujące? Niespecjalnie. Jeżeli chcecie zobaczyć Spider-Mana, który ma dość, proponuję skierować się na Amazona, bo tam czeka Spider-Noir z Nicolasem Cage'em. Druga kinowa produkcja na ten weekend, debiutująca w tym tygodniu, to jest Młody Waszyngton, czyli, no, jak nie trudno zgadnąć, historia geodety, który odmienił bieg historii. I to nie zapowiada się źle. O tym, co jeszcze nie zapowiada się źle, już za chwilę.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Wraca 1673 sezon netflixowego hitu serialowego, debiutuje w najbliższą środę. No tu chyba nie ma sensu zagłębiać się przesadnie w historię. Jak ktoś lubi, to już i tak wie, że chce to zobaczyć. Jak ktoś nie lubi, to już też dobrze wie, że nie ma ochoty na to patrzeć. Ja wiem, że za tydzień słyszymy się w kolejnej Pełni kultury. Tym razem w godzinach skoku w rok. Także do usłyszenia w niedzielę o 10:00. Grzegorz Kornecki. Pa!
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Duff McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Duff i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Ante Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
6: masz. Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: w rok w Antyradiu.
1: Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w niedzielę i zapraszam na Skok w rok. No, niedzielne spotkania zaczynamy od wysokiego C, no bo żeby skoczyć, to trzeba się znaleźć na wysokości, więc spoglądam w różne dziwne rekordy Guinnessa. Czytam, że jaki sam Montgomery przebiegł maraton londyński w kostiumie marchewki w rewelacyjnym czasie 2 godzin 59 minut i 30 sekund. To jest najszybszy czas, jeśli chodzi o maraton w stroju warzywa. Proszę bardzo. Chociaż tak sobie myślę, że marchewka była na mecie ugotowana. I tym przyjemnym akcentem rozpoczynamy dzisiejszy Skok w rok. Aha, jeszcze przypomnę, że dzisiaj będę miał również bilety na koncert Fu Manchu.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Skok w rok w Antyradiu.
1: Stone Temple Pilots, czyli grunge'owcy na antenie Antyradia, ale w tej godzinie grunge'u będzie więcej, ponieważ zagramy m.in. Pearl Jam. No i już teraz zdradzę, że do wzięcia będą ostatnie, naprawdę ostatnie bilety na poznański koncert Kalifornijczyków z zespołu Fu Manchu, grających stoner rocka, a więc zwłaszcza jeśli słuchacie Antyradia w mieście trykających się koziołków, to tym bardziej nie regulujcie odbiorników.
0: Skok w rok w Antyradiu.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml.

0: Gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: w rok w Antyradiu.
1: Pierwsze sierpniowe wydanie Skoku w rok, a to właśnie sierpień 1999 roku przyniósł drugi singiel albumu Californication grupy Red Hot Chili Peppers. Tym pierwszym singlem było Scar Tissue, a drugim singlem utwór, który rozpoczyna cały album od potężnego łupnięcia basowego. Wyjątkowy skądinąd album, bo po przerwie na łono grupy powrócił John Frusciante. A tym numerem jest oczywiście Around the World. Red Hot Chili Peppers w Antyradiu.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Antyradio.
1: W kalendarzu już sierpień. Niedawno mówiłem o sierpniu 99, kiedy to ukazał się singiel Red Hot Chili Peppers Around the World, a przed momentem cofnęliśmy się prawie o dekadę, ponieważ sierpień 91 roku przyniósł jeden z ważniejszych albumów rockowych, czyli Ten grupy Pearl Jam. Przed chwilą Jeremy z tego właśnie kultowego krążka, a my niepostrzeżenie zbliżyliśmy się do godziny 11. Konrad Szubaj powróci do Was w przyszłej godzinie.
0: Skok w rok w Antyradiu.
2: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: W Euro na wszystko cię stać.
3: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: Jak wiadomo, na początku był chaos, tak też jest w tej godzinie. Sos chaosu Nosowskiej na rozpoczęcie drugiej godziny Skoku w Rok. Konrad Czubaj, dzień dobry. Już po 11:00 kłaniam się i zapraszam na więcej. Joy Division, ZZ Top, Linkin Park to usłyszycie w Antyradiu w najbliższym czasie, a niebawem do wzięcia będą bilety na koncert grupy Fu Manchu w Poznaniu.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: Rock w Antyradiu.
1: No to przechodzimy do rozdawnictwa. Mam dwa bilety na koncerty grupy Fu Manchu z Kalifornii, którzy w połowie lat 80. zaczynali jako punkowcy, a później zaczęli grać stoner rocka. 4 sierpnia Tama Poznań. Mam dwa bilety, które chętnie oddam. Napiszcie tylko, z jakim znanym gitarzystą grupa Fu Manchu nagrała utwór Il Mostro Atomico. Konrad@antyradio.pl.
0: Skok w rock w Antyradiu.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
13: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
14: Wygrałem.
13: Słucham?
14: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
15: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
13: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
16: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
17: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
18: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

0: w rok w Antyradiu.
1: To czas na rozwiązanie konkursu, w którym do zdobycia był podwójny bilet na koncert Fu Manchu w Poznaniu. Pytałem, jaki znany gitarzysta został zaproszony do nagrania Il Mostro Atomico i tym gitarzystą był Alex Lifeson z grupy Rush. Tej właśnie grupy, która po raz pierwszy w historii zagra w Polsce w marcu przyszłego roku. A tymczasem cofamy się do końca lat 60. i lecimy z Jefferson Airplane.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Rock w Antyradiu.
1: Daleka droga do domu, ale wcale nie tak daleka do godziny 12, która wybije już za moment, a po 12 historia o tym, jak to kłótnia z żoną może popchnąć człowieka do czynów wielkich i przełomowych.
0: Skok w rock w Antyradiu.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Mark Knopfler.
4: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Rok w Antyradiu.
1: Konrad Czubaj, dzień dobry, już po godzinie 12. To jest niedzielny i pierwszy sierpniowy skok rok. No, gorąco się zrobiło, no to będzie historia może nawet chłodząca. Pewien Niemiec pokłócił się z żoną o to, czy roszponka powinna być trzymana w lodówce, czy nie. No i od tego zaczął się projekt, w którym miał wejść na pewien niespełna 2000 szczyt z lodówką. Czynu dokonał, zagrzewany zresztą przez kibiców Tour de France, ponieważ było to w okolicy kolarskiego wyścigu. Znając Niemców, lodówka taka zupełnie pusta pewnie nie była. No w końcu jakaś nagroda na szczycie się należy.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Skok w Rock w Antyradiu.
1: Słuchamy Antyradia w niedzielę, a za nami kolejny letni festiwal, czyli 32. Poland Rock Festival. Jak co roku Antyradio mocno wspierało imprezę i nadawaliśmy stamtąd od samego początku, a nawet wcześniej. A gdyby was antenowe transmisje ominęły, zerknijcie do mediów społecznościowych Antyradia. Tam jest pokaźny bukiet zdjęć, rolek i różnych innych artefaktów cyfrowych pokazujących najpiękniejszy festiwal świata.
0: Skok w Rock w Antyradiu.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Nadchodzi tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Skok w rok w Antyradiu.
1: A tymczasem przenosimy się do Instytutu Lotnictwa w Warszawie, gdzie zmodernizowano największy tunel aerodynamiczny w Europie. Prędkość wiatru w tunelu dochodzi do 360 km na godzinę, co jest, wyobraźcie sobie, prędkością bolidu Formuły 1. Sam tunel działa od 70 lat. W przeszłości testowano w nim m.in. samoloty PZL 104 Wilga i M18 Dromader, budynki wysokościowe, a także polską rakietę Bursztyn. Swego czasu trenowali tam także skoczkowie narciarscy, no ale oczywiście przy mniejszych prędkościach. Ciekawe swoją drogą, czy ktokolwiek użył tunelu jako wielkiej suszarki do włosów, aczkolwiek fryzura mogłaby być po takim zabiegu imponująca.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Rock w Antyradiu.
1: I tym sposobem razem z Johnem Lennonem zamykamy przedostatnią godzinę Skoku w Rock w niedzielę, a Konrad Czubaj powróci do Was jeszcze po godzinie 13. No i opowiem, jak kończy się ślepe zaufanie w system GPS.
0: Skok w Rock w Antyradiu.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odchudzające.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

0: Skok w Rock w Antyradiu.
1: Nowość od Green Day na antenie Antyradia, a my rozpoczynamy ostatnią godzinę Skoku w Rock w niedzielę. Będzie Manam, będzie INXS czy The White Stripes. No i historia naszego rodaka, który trochę narobił nam siary za zachodnią granicą.
0: Skok w Rock w Antyradiu.

0: Rock w Antyradiu.
1: A ja miałem opowiedzieć o ślepym zaufaniu do GPS-a. Otóż 78-letni Polak wjechał swoim samochodem w głąb alpejskiego rezerwatu przyrody w Niemczech. Podróż jego zakończyła się na wąskiej drewnianej kładce dla pieszych, gdzie samochód zawisł nad potokiem. No i to doprowadziło do akcji ratunkowej, która trwała ponad 4 godziny, ale w końcu udało się pojazd odinstalować. Swoją drogą zastanawiam się, czy gdyby nie było kładki, to facet dalej by pruł i skończył przygodę w samym strumieniu. Tak. Proszę uważać na wskazówki GPS.
0: Skok w rock w Antyradiu.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara... Na mediaexpert.pl.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
7: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: w rok w Antyradiu.
1: Powoli dochodzi godzina 14, co oznacza, że kończymy dzisiejszy skok w rok, a ja pięknie dziękuję za wspólne kicanie. Konrad Czubaj, dobrego popołudnia i do usłyszenia już jutro w Rokomotywie Antyradia po 13. Trzymajcie się.
0: Skok w rok w Antyradiu.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
3: Hey, this is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Media Expert, taniej masz. Po reklamie.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
1: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.
0: Klasik 40.

0: 8 minut temu minęła godzina 14, czas na pierwszą sierpniową odsłonę klasycznej listy przebojów w Antyradiu, która podejrzewam dzisiaj wielu z Was towarzyszy w powrocie do domu z festiwalu Poland Rock. Ja już mam to za sobą, więc witam się ze studia przy ulicy Żurawiej w Warszawie. Bartek Synowiec, dzień dobry. Do 18 spędzamy czas w towarzystwie samych największych dzieł muzyki rockowej. Dzisiejsze zestawienie otworzyli panowie z Queens of the Stone Age i Stone Temple Pilots, a tuż nad nimi...
1: Klasik 38.

0: Hendrix z kawałkiem niby o korkach w mieście, ale jednak o miłości. Na początku tego kawałka słychać takie charakterystyczne brzmienie kazoo. To nie było prawdziwe kazoo, a takie własnej roboty, które Jimmy stworzył sam w studiu, grając na grzebieniu owiniętym w papier. I tak narodziła się ta słynna melodyjka, słyszana na początku Crosstown Traffic. Jak to się mówi, potrzeba matką wynalazków. Skaczemy teraz oczko wyżej, a tu Limp Bizkit i ich wersja klasyka grupy The Who.
1: Klasik 36.

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Borys Szyc.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 35.

Aerosmith na miejscu 34. Inspiracją dla Love in Elevator była prawdziwa przygoda Stevena Tylera, który na jednej z głośnych i dość zakrapianych imprez utknął w windzie z grupą kobiet ubranych w szlafroki. Tu przypomina mi się podobna scena z filmu Sex Misja, z tym, że tu nie do końca nic nie było, bo wyszła z tego przynajmniej piosenka, której przed chwilą słuchaliśmy. Przed nami teraz pierwsza propozycja do zestawienia to ponadczasowe Pink Floyd i Comfortably Numb. Poleca się waszej uwadze i głosowaniu na antyradio.pl.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Klasik 30.

0: Miejsce 29 to legendarny Bob Marley i Iron Lion Zion. Utwór nagrany w 1973 roku, ale przeleżał swoje w archiwum i ujrzał światło dzienne dopiero ponad dekadę po śmierci króla muzyki reggae, stając się ogromnym hitem. Bartek Synowiec, kłaniam się ponownie, to jest klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Przeskakujemy na pozycję numer 28 i to dosłownie przeskakujemy.
1: Klasik 28.

0: To był Weezer i Beverly Hills na miejscu 27. Lider Weezera, Rivers Cuomo, powiedział kiedyś, że w tej piosence opisuje życie, jakim mógłby żyć niczym gwiazda Hollywood, ale jakoś nie czuje, żeby pasował do tego miejsca. Klip do utworu nakręcono w słynnej rezydencji Playboy Mansion. Rzućcie kiedyś okiem, jak będziecie mieli chwilę. Jest na co popatrzeć. Tymczasem pozostajemy w klimacie Kalifornii na miejscu 26. Przed nami The Doors i LA Woman.
1: Classic 26.

0: sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Antyradio. Gramy najlepiej.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, eksperymenty.

0: wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Classic 25.

0: Promocja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
13: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Po reklamie.
0: Antyradio.

Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 20.

0: tak oto wkroczyliśmy do pierwszej dwudziestki. Na miejscu 19 przed chwilą Slade i nostalgiczne Far Far Away o tęsknocie za domem. Za domem, do którego pewnie wiele z was teraz wraca po festiwalu Poland Rock. Bartek Synowiec, kłaniam się. Klasyczna lista przebojów do 18 na antenie Antyradia. A na pozycji 18 iście syntezatorowy hymn.
1: Klasik 18.

0: Polska klasyka na miejscu 17, grupa Hej i ich kultowy teksański. A teraz jedyny komentarz, jaki przychodzi mi na myśl, to oj jak boli, oj jak boli, oj jak boli. Bo na 16 Maideni, Sphere of the Dark. A dlaczego oj jak boli? Bo tydzień temu byli na miejscu pierwszym.
1: Klasik 16.

0: Reklama.
1: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś?
9: Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
10: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
9: Co? Ciebie stać.
10: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto. Jeszcze na porządny remont zostanie.
9: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: W euro na wszystko cię stać.
15: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
6: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Klasik 10.

0: I tak oto jesteśmy w ścisłym top ten. Miejsce dziewiąte należy do grupy Boston i ich More Than A Feeling. Bartek Synowiec kłaniał się w ostatniej godzinie z klasyczną listą przebojów w Antyradiu, w której dowiemy się najważniejszych rozstrzygnięć. Przed nami teraz na przykład Blur i Song 2, który wraca do pierwszej dziesiątki. Song 2, czyli utwór, który trwa dokładnie 2 minuty i 2 sekundy, ma dwie zwrotki, dwa refreny. I kto wie, w przyszłym tygodniu być może dotrze do drugiego miejsca. Na razie są na 8.
1: Classic 8.

mocne uderzenie prosto z Seattle. Na miejscu siódmym Alice in Chains i Man in the Box. Przed nami tymczasem ostatnia propozycja do klasycznej listy przebojów. Tu wracamy na polskie podwórko, bo ostatnią propozycją na dziś jest Kobra Nocka i ich największy hit Kocham Cię jak Irlandię.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama. RTV EuraGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kesua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
13: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Classic 5.

0: Tuż przy samym szczycie, na miejscu drugim, Pearl Jam i Alive. I to prawie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze notowanie klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Bartek Synowiec, wielkie dzięki za dziś. Wracajcie bezpiecznie do domu. A przed nami absolutny numer jeden dzisiejszego zestawienia KLP. Deep Purple i nieśmiertelny Smoke on the Water. Do usłyszenia.
1: Klasik 1.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
14: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu Białczańskiego.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Orszczyc.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
6: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
5: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
6: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
7: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Βιάς Δε Ροκάβ, Αντε Ράδιο. Αντε Ράδιο. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Αντε Ράδιο.

0: Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

du hast mich. Du hast mich.

0: Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Duff McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Duff i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Media

0: sklepach i na MediaExpert.pl. Po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Radiohead. Budka suflera. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Teraz rok w Antyradiu. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Antyradio.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rok zaprasza Wiesław Weiss. Na 30-lecie działalności zespół Łzy przygotował najambitniejszy w swoim dorobku koncept album Po drugiej stronie jutra. Motywem przewodnim jest na nim czas, próba jego definicji, określenia naszego miejsca w tym umownym koncepcie czasoprzestrzennym. Wyjaśniał w lipcowym numerze Teraz Roka Arek Dzierżawa i dodawał: pierwszy raz w historii zespołu w niektórych numerach zestroiliśmy tak nisko gitary, że pojawiły się rejestry, jakie serwowały na swoich płytach Korn czy Sepultura. Posłuchajmy Łzy, Endorfiny, Granat.
0: Teraz Rok w Antyradio.

0: Radio. W naszej rubryce 5 na 5 znani i mniej znani muzycy opowiadają o swoich ulubionych płytach. W numerze sierpniowym na zwierzenia dał się namówić Arek Dzierżawa z grupy Łzy, która wydała niedawno ambitny koncept album Po drugiej stronie jutra. Motyw z Zamków na piasku to pierwszy riff, jaki udało mi się zagrać na gitarze, mówi on. Ciekawe, że recenzenci najnowszej płyty Łez odnajdują na niej echa Manamu, Lombardu i właśnie Lady Punk. Posłuchajmy Lady Punk, Zamki na piasku.
1: Teraz rok w Antyradio.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Antyradio.
1: Słuchamy dziś piosenek z płyt, które wybrał Arek Dzierżawa z grupy Łzy do rubryki, teraz rockowej rubryki 5 na 5. Abbey Road to najbardziej dojrzałe dzieło The Beatles, mówi on. Każda kompozycja to majstersztyk, a harmonie wokalne są obłędne. Sądzę, że do dziś nie pojawił się większy zespół niż ekipa z Liverpoolu, a ten album to jego opus magnum. The Beatles, Come Together.
0: Teraz rock w Antyradio.

0: on here. Teraz rok w Antyradio.
1: Słuchamy dziś piosenek, które do teraz rokowej rubryki 5 na 5 wybrał Arek Dzierżawa z grupy Łzy. Jedna z jego ulubionych płyt to Playing the Angel grupy Depeche Mode. Cenię ich za świetne kompozycje i niepodrabialny klimat z tą mroczno melancholijną nutą, mówi on. Nie dziwi, że tak wielu artystów nagrywa własne wersje ich utworów. Ja już się żegnam. Następne spotkanie z naszym pismem w Antyradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami Depeche Mode. John the Revelator.
0: Teraz rok w Antyradiu.

0: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Judas Priest w Anti-Radio. Słuchaj Anti-Radia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Już od poniedziałku. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Anti-Radiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Anti-Radiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Anti-Radio.
5: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
6: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Anti-Radiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno.

Gwiazdy rocka w Antyradiu. Three Chords and the Truth w Antyradiu. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan.

0: Three Chords and the Truth w Amteradiu.
1: Cześć, tu Dawn McKagan.
2: Susan Holmes McKagan. Jak się macie? Mam nadzieję, że lato upływa wam pięknie i przyjemnie.
3: Beautiful summer so far.
1: Mamy krótką przerwę w trasie Guns N' Roses. Jesteśmy teraz w Seattle.
2: Miło tu być. Podróże są wspaniałe i jesteśmy za nie ogromnie wdzięczni, ale powrót do domu też ma swój urok. Kochamy was i uwielbiamy spotykać się z wami na koncertach. To za każdym razem niesamowite doświadczenie, ale wyobraźcie sobie życie muzyka takiego jak Duff. Każdy występ to błogosławieństwo, a jednocześnie dobrze jest wrócić do domu, zobaczyć psa, przespać się we własnym łóżku i zjeść domowy obiad.
1: Dokładnie. Trasa daje energię, bo gramy dla ludzi. Ale pobyt w domu po takim czasie smakuje wyjątkowo. A Seattle dziś rozpieszcza pogodą.
2: O rany, jest niesamowicie. Błękitne niebo i to piękne żółte coś wysoko na niebie.
1: Choć oficjalnie powinniśmy mówić, że tu ciągle pada. Nie przyjeżdżajcie, leje bez przerwy.
2: Tak, okropnie tu. Deszcz, śnieg, katastrofa, oczywiście żartuję.
1: W każdym razie to ty wybrałaś pierwszy utwór, kochanie. Bardzo go lubię.
2: To świetny kawałek. Oto The Runaways i Cherry Bomb.

0: Free Chords and the Truth w Antyradiu.
1: To było Nine Inch Nails i March of the Pigs. Wróciliśmy właśnie z Europy. Susan dołączyła do mnie w trasie, a 4 lipca leciliśmy razem z Paryża do Seattle.
2: Great timing.
3: But then a couple days later, the big to do when I was in Europe and here when we got
1: zdążyliśmy jeszcze na fajerwerki. A chwilę później wszyscy żyli mundialem i meczem Stanów Zjednoczonych z Belgią.
2: And I was here in Seattle too.
4: Ja też byłam wtedy w Seattle. Dokąd właśnie przylecieliśmy na naszym locie, na pewno było sporo ludzi, którzy tym żyli. To naprawdę ekscytujące. Oglądacie mundial, dajcie znać, komu kibicujecie i co o tym wszystkim myślicie.
1: Fajnie patrzeć, jak piłka nożna coraz bardziej przyjmuje się w Stanach. Nawet w radiu sportowym słychać, że ludzie naprawdę tym żyją.
3: People are getting into it, you know. It's cool to see.
4: I świetnie ożywia miasto. Ludzie spotykają się w barach, parkach, oglądają mecze razem i przeżywają je jak jedno wielkie wydarzenie. A ten mecz, czy to była Anglia z Norwegią?
2: Pride in the city. Yeah, it's just really sweet. Everyone's congregating together in bars and parks and like going to the games, watching together on the telly. So it's been super duper fun and exciting. Oh my god, that UK

0: Free Chords and the Truth w Amteradiu.
1: To byli Scorpion z utworem The Zoo. Wybrała go Susan.
2: Yes, I did.
3: Przypomniała mi się Moskwa, wystawa Banksiego i rozmowa z Richardem Fortusem właśnie o Scorpions i The Zoo.
2: And we were talking about the Scorpions for some reason, The Zoo, because he said something about something in the lyrics and the song with the location. I don't know.
4: Yeah.
2: It's a good song.
3: Nie pamiętam już szczegółów, ale piosenka jest świetna. Dzięki, Richard, za przypomnienie.
1: Dzięki, Richard. A przy okazji, właśnie złamał palec u nogi podczas przerwy w trasie.
3: Biedak, przykro mi, to musi być okropne.
1: Ja też złamałem małe palce u obu stóp w ciągu ostatnich 10 lat w trasie. Nie chodźcie boso.
3: Fatalna sprawa, bo niewiele da się zrobić. Trzeba czekać i uważać. A kto zna Richarda, ten wie, że świetnie biega, więc na pewno mocno to odczuwa.
4: Yes.
2: And a really, really good one. So I'm sure he's bummed.
4: He's bummed, yeah. We have a birthday, babe.
1: Mamy urodziny, kochanie.
2: Oh yeah, we do.
3: Tak, tak jest. 17 lipca urodziny obchodzi Ron Ashton z The Stooges, znany też z Iggy and The Stooges. Wszystkiego najlepszego.
1: A teraz Iggy and The Stooges, Search and Destroy.

0: Three Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: Welcome back.
2: Witamy z powrotem, tu Susan Holmes-McKagan, a wy słuchacie Three Chords and the Truth. Przed chwilą był Van Halen i Running with the Devil. Tego numeru nigdy za wiele.
3: Love me some Van Halen.
2: And, mamy też kolejne urodziny. Stone'owi Gossardowi z Pearl Jam ślemy urodzinowe życzenia prosto z Seattle, rodzinnego miasta jego i Dasha.
3: Talking about a Pearl Jammer, who's our good buddy.
2: Dear friends. On i jego żona Vivian to nasi bliscy przyjaciele. Stone, wszystkiego najlepszego.
0: 20 lipca.
2: Czyli chyba jest pod znak uraka.
0: Miałem okazję wziąć udział w nagraniach albumu Paula Soldiera, pan krokowej ikony Seattle.
4: Paul Soldier's record, punk rock icon here in Seattle.
0: Stone wyprodukował tę płytę. Zebrał materiał i zaprosił do studia wielu muzyków.
2: Na kilku utworach pojawia się też sam
0: Duff. Zagrało tam mnóstwo świetnych muzyków. Album ukazał się w wytwórni Stone'a, Loose Groove Records.
2: Zajrzyjcie więc do Loose Groove i zamówcie swój egzemplarz.
4: Paul Soldier.
0: A teraz Pearl Jam i Do the Evolution.

0: Three Chords and the Truth в Антирадио.
1: Hej, byli The Rolling Stones i Pearl Jam, a przed nami jeszcze Van Halen i może Turnstile, ale teraz Rush.
2: The next band I'm going to talk about to you is
3: Rush.
2: I was, you know, taking our dog Hadley for a walk and I was talking to my sister Cynthia.
1: Rozmawiałam ostatnio z moją siostrą Cynthią, wielką fanką zespołu. Widziała ich niedawno w LA Forum z nową perkusistką i była zachwycona.
2: Yeah, I was like, how's the new drummer? And she's like, she's amazing, she's so good, she makes it look so easy.
1: Powiedziała, że grała świetnie, lekko i z ogromną klasą.
2: And definitely go see Rush or listen to him more or whatever, because they're just so iconic, right?
1: Rush to legenda, więc jeśli możecie zobaczyć ich na żywo albo po prostu włączyć ich głośniej, przed wami Rush i The Spirit of Radio.

0: Free Chords and the Truth w Amty Radio.
1: To był Rush, ulubiony zespół Cynthy. Sostry Susan. My też bardzo ich lubimy.
2: Cynthia bardzo to lubi też Brada Paisleya.
1: Czyli Rush i Brad Paisley.
2: Kto by pomyślał, eklektyczny gust w najlepszym wydaniu.
3: Hubby has gone to many a Rush and Brad Paisley concerts. Okay. Let's just put it that way.
4: Okay, so we got more.
1: A teraz Guns N' Roses. Za kilka dni ruszamy z koncertami po Ameryce Północnej. Zaczynamy w Raleigh.
4: We start Raleigh.
3: Is it Raleigh or Raleigh, guys?
4: No.
3: North Carolina.
2: Karolinie Północnej. Miasto związane z Michaelem Jordanem i wieloma świetnymi ludźmi.
3: Astute, cool people.
4: Yeah, I've been
1: Byłem tam, fajne miasto. Stamtąd jedziemy dalej.

0: We start there and then we go up to
1: Potem jedziecie do Hershey w Pensylwanii?
2: Mniej więcej w tej kolejności. Hershey i Saratoga Springs.
3: Tinley Park or Tinley in
0: Chicago,
3: Illinois.
1: Toronto, potem Tinley Park, czyli okolice Chicago, w zasadzie Chicago.
2: Minnesota, potem Nowy Jork i tak dalej.
1: Toronto, Rogers Stadium.
2: Towarzyszyć tam będzie Public Enemy.
1: Do tego Ice Cube i The Black Crowes jako support. Zapowiada się epicko.
3: It's gonna be epic.
0: Yeah, Barbarians of California.
2: Na kilku koncertach pojawią się też Barbarians of California. To dla nas zawsze zaszczyt wychodzić na scenę przed każdym występem, robię krótką medytację, bo wiem, że dla kogoś na widowni to może być pierwszy koncert Guns N' Roses, a dla kogoś innego wieczór związany z ważnym wspomnieniem.
0: There's always somebody there who's never seen you play before and it's going to be their experience that night. There's people.
2: Są pary, które brały ślub przy November Rain. Są historie, które widać ze sceny. Bycie częścią takich chwil naprawdę dużo znaczy.
1: To piękne. Widać, ile pracy i zaangażowania w to wkładacie. Fortus złamał palec u nogi, więc wiecie, że łatwo nie jest.
2: Na koniec zespół, który spotkaliśmy na siłowni w Monterey w Meksyku. To było kilka miesięcy temu, prawda?
1: Tak, w Monterey nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi. Spotkaliśmy chłopaków Stern Style. Bardzo lubimy ten zespół. Pokazały nam go nasze córki Grace i May.
3: The dudes from Turnstile. We love that band. Our daughters, Grace and May, turned us on to Turnstile, and they're wicked good.
1: Jeśli jeszcze ich nie znacie, czas nadrobić.
3: Get ready.
2: Okay. Przed wami Turnstile i Blackout.

0: Three Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: That was Turnstile with Blackout.
2: To był Turnstile z utworem Blackout. A ja jestem Duff McKagan.
3: A ja Susan Holmes McKagan. Dzięki, że co tydzień jesteście z nami przy Three Chords and the Truth. Do następnego razu. Trzymajcie się.
1: See ya.
3: Woo-hoo!

0: This is Sharon from Williams Station.
1: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
2: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Anti Radio. Najlepsze rock radio w Polsce. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Anti Radio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rock. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rock na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Anti Radio. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Bruce Springsteen. Kings of Leon. Mysłowic.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Za chwilę usłyszycie mój wywiad z Fiszem, czyli Bartkiem Waglewskim. Nie rozmawialiśmy o hip-hopie, ale o jego rockowych początkach, młodzieńczej miłości do heavy metalu i relacjach z ojcem, czyli Wojtkiem Waglewskim. Z Fiszem spotkaliśmy się w Antyradiu w styczniu 2024 roku. Ty nie śpiewałeś po angielsku, prawda?
2: No, na samym początku, wiesz, tam w liceum udawałem po angielsku czy coś.
1: No właśnie, i powiedz mi, czym jest dla ciebie w ogóle język polski w tekstach?
2: Znaczy, ja dlatego słuchałem muzyki tak dużo, bo chciałem usłyszeć opowieść, która dotyczy mnie. Dotyczy czegoś, co przeżyłem, czegoś, co jest wokół mnie. A był to też taki czas, kiedy chociaż lektury szkolne często bardzo odrzucały od tego całego czytania, które bardzo lubiłem, ale Łysek z Pokładu Idy niekoniecznie zachęcił mnie albo Janko Muzykant wtedy do jakiegoś czytania, no to treści, które słuchałem w muzyce, wydawały mi się bardzo bliskie. No dla mnie taką, wiesz, wielką rewolucją to był hip-hop w latach 90., gdzie to słowo jeszcze zupełnie inaczej zostawało. Stawało się jakby takim instrumentem perkusyjnym, ale tych słów trzeba było szukać w przeróżnych światach, często bardzo odległych i się troszkę nim bawić. I tak dalej. Tak więc nasłuchując muzyki zagranicznej, uczyłem się, tak się nauczyłem, może nie wybitnie, ale języka angielskiego.
1: Pisałeś na początku po angielsku.
2: No tak, tylko to były pierwsze zespoły i to był taki, wiesz, angielski bardzo, podobno miałem nawet niezły akcent. Pamiętam, że pierwsze nagranie nazywało się Come and Get Someone Else, coś takiego. I to było nawet już prawie, że rapowane, takie półśpiewane, półrapowane. Wydaje mi się, że wtedy mi się tego dobrze słuchało, bo wydawało mi się, że to brzmi jak jakiś, nie wiem, zagraniczny zespół. Ale bardzo szybko chciałem pisać po polsku, tylko zorientowałem się, że to trudna sprawa jest mimo wszystko i trudny to jest język. Tak mi się wydawało przynajmniej na początku i długo szukałem jakiegoś otwarcia, sposobu na pisanie i dotarcie do samego języka. Przez to, że nasłucham się dużo świetnych tekściarzy, wokalistów, wszystko jedno, czy to był, nie wiem, Tomek Lipiński, czy później zespół Armia, czy Kaliber 44, czy warszawski hip-hop przez jakiś czas, czy Lechia Nerka, no to wszystko były postacie, które uświadomiły mi szybko, że po polsku da się pisać i nie ma co się chować przez językiem angielskim. No i był też taki motyw występowania na scenie, już taki w remoncie, takich przeglądach w zespole, który nazywał się na początku Five Kinds of Happiness, a później Pięć Rodzajów Szczęścia, z takiej legendy japońskiej, więc sobie zaczęliśmy to tłumaczyć, bo na początku jak wchodziłem na scenę, to były teksty bardzo mieszane, czyli wymyślone zupełnie słowa. To już był czas, kiedy, a właśnie jadąc tutaj w windzie, słyszałem Rage Against the Machine. Słuchaliśmy dużo Rage Against the Machine, więc pojawiały się Motherfucker słynne co jakiś tam wers i cała ta rewolucja hip-hop, którą poznałem też przez zespół Beastie Boys. Na początku wydawało mi się, że nie da się rapować po polsku, że to jest chyba niemożliwe. To się zupełnie zmieniło, kiedy usłyszałem pierwszy zespół DJ 600 Volta, czyli 1 kHz i gdzie tam rapował Volt, ale też Jan Marian gościnnie, młody wtedy TDF. No i to zmieniło moje w ogóle nastawienie do rapu po polsku.
1: Jak w ogóle masz nastawienie do pisania po polsku?
2: Język angielski jest bardzo, bardzo melodyjny, rzeczywiście jest muzyczny. No ja podziwiam niektórych raperów, czy to brytyjskich, czy amerykańskich, bo podziwiam i troszkę zazdroszczę, bo tam jest dużo takich jednogłoskowych wyrazów i to jest bardzo, bardzo rytmiczne, bardzo nakręcające, perkusyjne wręcz i świetnie nadające się do rapu. Ale tak, no to jest myślenie po polsku i wtedy nie czuję, że jestem za jakąś maską, no, że te moje pieśni, czy to rapowane, czy mruczane, czy śpiewane, czy opowiadane, są taką, wiesz, no one mają taki wyraz jakiegoś spotkania z drugim człowiekiem i rozmawiania po prostu. I to jest naturalne, to jest takie mi bliskie po prostu. No nie mówiąc o tym, że po prostu też nie znam, to znaczy po prostu, dużo tego po prostu, ale rzeczywiście nie znam języka angielskiego tak dobrze jak polskiego. Jest to wyzwanie, pisanie po polsku, ale jest niesamowitym językiem.
1: Co w nim takiego jest niesamowitego dla ciebie?
0: co było?
2: No od samego brzmienia. Niektórzy narzekają bardzo na to szyczy i tak dalej. Rzeczywiście trudno się nagrywa głos z tymi wszystkimi współgłoskami szeleszczącymi. Realizatorzy często, czyli mój brat na przykład na to narzeka. Ale to jest tak samo słuchając wcześniej rapu francuskiego, z którego nic nie rozumiałem, albo węgierskiego, bo to też była taka scena tutaj związana ze wschodnią Europą, czyli czeski i węgierskie, bardzo ciekawie rozwijające się w latach 90. My jeździliśmy, nagraliśmy nawet taką wspólną płytę, też dystrybuowaną przez Asphalt Records, East Side Hip Hop, gdzie te wszystkie kraje bloku wschodniego miały swoich reprezentantów. My tam byliśmy, chyba jeszcze Łona. Graliśmy też, pamiętam, jakieś takie koncerty we Francji, gdzie podchodzili ludzie, że nic nie rozumieją, ale że język jest bardzo ciekawy i w sumie dla nich to taki francuski od tyłu troszeczkę miejscami był. Co jeszcze w nim jest takiego intrygującego? No wydaje mi się, że on jest też bardzo narracyjny. To świetnie nadaje się do opowiadania pewnych historii. To też jest związane z tymi opowieściami. Nadaje taki słowiański troszkę wymiar, przynależność jakąś kulturową, bo to w hip-hopie też było bardzo istotne, ważne. Rapowanie po angielsku było źle odbierane w Warszawie, w Polsce, co jest istotne, bo ta regionalna przynależność też była ciekawa, tak, że katowicki, troszkę inaczej brzmiący w Poznaniu z całym tym tej pestkami, czyli blokami. Czy pestka to tramwaj? Już nie wiem właśnie. Chyba blok. Dobrze się w tych narracjach czuję. Nie wyobrażam sobie takich opowieści o tym, co jest mi bliskie. A wiesz, a cała muzyka, wszystko jedno, czy rockowa, punk rockowa, czy hip-hopowa, ona ma korzenie anglosaskie najczęściej i lubię ten taki jakiś, takie przyswajanie, wiesz, regionalne, ten nasz miejski, nazwijmy to patriotyzm, nie? Ten język powoduje, że ta muzyka jest jakaś bliska, bliższa nam i to dlatego tak dużo też słuchałem muzyki polskiej, nie?
0: A powiedz mi, masz jakichś mistrzów słowa, takich polskich?
2: Ale piosenkowych?
0: W świadku rockowo-piosenkowym.
2: No, nasłuchiwałem się, wiesz, no to wymieniłem już wielu, no ale to są różne sposoby pisania. Bardzo lubiłem swojego czasu Homo Twist, pamiętam, że intrygowała mnie to połączenie gdzieś poezji z takim bardzo ostrym, ulicznym wręcz językiem. Świetny był też, jeżeli chodzi o takie pierwsze narracje, to Kazik na płytach swoich rapowych. Ciekawy Świetlicki, no Lech Janerka na pewno też. No a później cała scena hip-hopowa, Pocahontas, bardzo lubiłem tą zabawę słowem też katowicką, czy Pocahontas, Kaliber, Paktofonika. Jest wielu ciekawych raperów. W samej wytwórni, z którą byłem długo kojarzony, czyli Asphalt Records, mieliśmy też świetną ekipę, Łona na przykład.
0: A ze swoich tekstów, takich rockowych bardziej, albo z Fisze Made Tworzywo?
2: Które lubię?
0: No, która jesteś najbardziej zadowolony.
2: O, to bym musiał pomyśleć, a co trudno wracam, ale zawsze lubiłem taką, bo płyta jest troszkę opowieścią, czyli to podróżowanie między takimi wręcz poetyckimi, patetycznymi tekstami, może nie patetycznymi, ale metaforycznymi i takimi jak na przykład Ślady, takie podróże między takim językiem, a językiem bardzo prostym, tak jak to jest, nie wiem, w Za Mało Czasu, czy kiedyś w Czerwonej Sukience, czy w Okej Boomerze, więc te takie dysonanse stylistyczne zawsze mi bardzo interesowały. Nie pamiętam tych wszystkich pieśni, ale to, co robimy na koncercie, sprawia mi cały czas jakąś radość, więc lubię Ślady, lubię bardzo Polepionego z pierwszej płyty. To jest taka opowieść o moim gdzieś dojrzewaniu jeszcze wtedy, czyli takim totalnie rozpieprzonym umyśle i wielkiej niewiadomej, co zrobić ze sobą. I przy okazji takie otwarcie w ogóle na pisanie i na to, co robiłem później. No i bardzo lubię też to, co się stało na Baladach i Protestach, bardzo lubię to, co się stało na Mamucie, po części Radar bardzo lubię. No zawsze coś jest takiego, co jest mi ponadczasowe, jest... No i lubię też teksty, akurat o tym mogę mówić, bo wróciliśmy na kilka koncertów z koncertami z ojcem, Wegleski Fisze Made, czyli mój tekst Ojciec, czy z ostatniej płyty Ziemia, czy Pościg. To też zupełnie inne pisanie, ale przyjemnie się po czasie do tego wraca.
0: Wychowałeś się w domu muzycznym. Aha. I jaki to miało wpływ na ciebie, na twoje późniejsze wybory?
2: No właśnie się zastanawiam, bo w innym domu nie było mi dane być dłużej niż tam kilka dni.
0: No faktycznie, tak.
2: Ale na pewno dużo nasłucham się muzyki też czarnej, afroamerykańskiej czy jamańskiej, co było jakąś taką odskocznią od tego, co prezentowały radia. Bo ja swojego czasu też słuchałem listy przebojów Trójki na przykład i tak dalej. Mój dziadek mi dawał nagrane na kasecie. Ale szybko poznałem też takie właśnie Boba Marleya. No jazz wtedy akurat nie był dla mnie do końca zrozumiały, ale wiedziałem, kto to jest Miles Davis, Coltrane i tak dalej. Dużo muzyki też funkowej. I to, co później szukając swojego języka odkryłem w hip-hopie, to okazywało się, że to nie są mi obce dźwięki. One mają swoją kontynuację, tylko w zupełnie innej formie. Takiej formie jeszcze wtedy nie znałem wcześniej.
0: Kiedy w ogóle zdaje się sprawę, że ta jest muzykiem, jest osobą znaną w świecie muzycznym. Czy to było dla ciebie coś naturalnego, czy nagle sobie zdałeś sprawę, o kurczę, to...
2: Znaczy nie, ja miałem to, że rzeczywiście gra, nie? Że to jest muzyk, wiesz. Natomiast na przykład tego, że jest popularny, to tak nie odczułem tego zupełnie. Może dlatego, że to nie była Maryla Rodowicz, czy tam, nie wiem, Papa Dance, a wtedy wokół wszyscy słuchali takich zespołów. Później wielką popularność ucieszył się, nie wiem, Kult wśród moich rówieśników, czy z Manx i tak dalej. Takich ludzi, którzy kojarzyli WW, wcale nie było tak dużo. Ale widzieli, że jest muzykiem, jest artystą. Natomiast ja bardzo wcześnie byłem zabierany na koncerty. Pamiętam takie pierwsze zabranie na przykład mnie na koncert do Jarosina w 86 roku. Ale do dzisiaj najbardziej pamiętam koncert zespołu Wilczy Pająk, bo on zrobił na mnie ogromne wrażenie. I od wtedy, od chyba tego nawet czasu, musiałem mieć 8 lat, ta muzyka metalowa zaczęła mnie coraz bardziej wkręcać i pamiętam, że taki okres końca podstawówki to był przede wszystkim heavy metal.
0: 87, Wilczy Pająk.
2: 87? No. O, no to widzisz. Jeszcze Wolf Spider chyba jako było. Może nie, może już
0: nie, jeszcze Wilczy Pająk.
2: Wilczy Pająk,
0: no bo Spider to później chyba.
2: No to okej, no to 87, no to widzisz.
0: No, czy nazwisko bardziej pomaga, czy przeszkadza? Znaczy wiem, że się jakby to cały czas jesteś Fiszem, ale no ale jednak nazwisko gdzieś tam jest, prawda? I to ono bardziej pomagało, czy przeszkadzało?
2: No właśnie też, nie wiem, wiesz, bo gdy wydaliśmy pierwszą płytę Polepione Dźwięki, to wydaliśmy z moim kolegą Tytusem Asfalt i jako Fisz i długo się nie zwracał na to uwagi. Później dopiero pojawił się jakiś artykuł chyba Bartka Winczewskiego, który odkrył, że mam nazwisko Waglewski.
0: Robert Leszczyński.
2: A może też? A nie, Robert Leszczyński właśnie jak pisał, to nie wiedział. Wiesz, o recenzji, w ogóle nie wiedział. To jest akurat ciekawe, bo pamiętam swoją pierwszą recenzję w gazecie i nie, to była recenzja płyta Fisza, w ogóle nic o tym nie wiedział, to było akurat zabawne. Nie, Bartek Winczewski pierwszy to w Machinie, pamiętam, napisał. Trudno mi to powiedzieć, no, pomaga, czy to nic mi specjalnie ani nie pomogło, być może pomogło na zasadzie, że więcej osób się tym przez jakiś czas interesowało, natomiast my akurat twardo przez przynajmniej 10 lat do płyty Zwierzę Bez Nogi uczestniczyliśmy w hip-hopie tutaj warszawskim, ursynowskim i mieliśmy zupełnie inny świat. Poza tym chcieliśmy przez to, że pracowałem w radiostacji, miałem swoje audycje, bardzo byłem zżyty ze swoim pokoleniem. Wydawało nam się wtedy, że muzyka miejska, wszystko jedno, czy hip-hop, czy drum and bass robi pewną rewolucję, a nas w mediach jest ciągle mało. Tego, czego nie lubię, to takiego jakieś na siłę porównywania WW i tworzywo, bo muzycznie to są jednak inne zupełnie zespoły i my gramy muzykę jednak bitową, osaczoną elektroniką. A WW to jest zespół jazz, taki jazz rockowy dla mnie, folkujący też miejscami, improwizujący też, więc to jest zupełnie inna bajka. Natomiast jest to tak dla mnie naturalne, że znam mnóstwo takich rodzin muzykujących. Natomiast nam bardzo, bardzo zależało przez to, że odkrywaliśmy sami sobie swoją własną muzykę, swój sposób, w jaki robi się hip-hop, w jaki się rapuje. Zależało mi na tym, żebyśmy byli właśnie przede wszystkim Fisz i Emadę.
0: Kiedy wpadliście na ten pomysł, żeby razem wystąpić? Czy to było jakieś, nie wiem, marzenie, czy to po prostu była taka
2: trzech?
0: Tak.
2: Nie, to nie, właśnie długo to nie było marzenie. W ogóle nie chcieliśmy się spotykać, wręcz przeciwnie. Uważaliśmy, że musimy pilnować swojej drogi i kariery i tak dalej. Nie pamiętam, to było jakieś takie zupełnie spontaniczne. Przede wszystkim ułożyło się wszystko od drugiej płyty Matka, Bóg, Syn, gdzie rzeczywiście wszyscy mieliśmy równy wpływ na tę płytę, tak samo kolejną Duchy, Ludzi, Zwierząt, gdzie nie daliśmy się zdominować i udało się jakiś kompromis popełnić. Te płyty ukazują się rzadko, być może już żadna się nie pojawi. Natomiast samo pojawienie się na scenie jest super, bo...
0: No właśnie, jak to jest pojawić się z tatą na scenie i z bratem? No,
2: znaczy, praca właśnie jest trudna z ojcem trochę, tak? Natomiast z bratem świetnie, no bo jakoś tak od początku nam się to podobne fascynacje układały i to jest dość... Znaczy, właściwie nie wiem, czy niesamowicie, bo tak samo było w Kalibrze, przecież 44 też bracia. Jakoś to się udawało świetnie. Natomiast na scenie w trójkę, chyba właśnie przez to, że gramy bardzo sporadycznie, teraz wróciliśmy na kilka koncertów, to się udaje. Dobrze to działa. Ja śpiewam swoje teksty, mój ojciec też czasami moje teksty śpiewa, więc stworzyliśmy jakby taką autorską opowieść i to się udało.
0: Powiedziałeś, że trudno we współpracy?
2: No to tak, dosyć trudne, bo inaczej zupełnie pracujemy z bratem, zawsze mamy swój czas, a mój ojciec jest dosyć apodyktyczny, więc nie każdy lubi z takimi postaciami pracować. Chociaż udawało mu się kilka płyt z różnymi artystami nagrać. No a przy okazji jest zawsze jest ta rola ojca, tak? Czyli...
0: No właśnie, czy to jest, jak to wygląda? Czy to jest bardziej partnerskie, czy cały czas jest ten ojciec i syn?
2: Jakbyśmy nie chcieli partnersko się traktować, to no to jednak jest inna relacja, no po prostu. Inne troszkę i emocje. Nie, dla mnie jest po prostu też to było takie nowe doświadczenie, bo nigdy nie widziałem, jak ojciec pracuje. My lubimy jednak pracować troszkę przez zabawę, troszkę też mamy swój czas pracy. Piotrek jest bardzo, kiedy ustawia mikrofony, potrzebuje dużo przestrzeni, wie, jakie chce brzmienie uzyskać, a mój ojciec bardzo lubi wszystko szybciutko z zegarkiem. Pamiętam kilka spięć też mojego brata ze względu na rytm pracy z ojcem też było. No kończyło się to różnie. Ale później jest dużo satysfakcji, pojawialiśmy się na scenie. Natomiast tak, nie jest łatwo pracować z tatą. No, a z drugiej strony, nie wiem, może z nami też nie jest za łatwo, bo w tworzywie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to my w duecie decydujemy prawie o wszystkim. Nie?
0: Kiedy wystąpiliście po raz pierwszy? Pamiętasz to uczucie, jak pierwszy raz pojawiłem się z tatą na scenie z bratem?
2: Nie, tego nie, właśnie do końca nie pamiętam, jak które to były lata i jaki to był okres. Nie, właśnie trudno mi to opisać. No wiesz, no natomiast był to już taki okres, gdzie my też już długo występowaliśmy, stworzyłem z całym składem naszym i na scenie wiedzieliśmy, że też już dużo potrafimy i to nie było specjalnie jakby ani stresujące, ani może o tyle nowe, że inne, bo inny sposób troszkę muzykowania, jakby muzyka rockowa dla nas przez pewien czas była już jakimś takim antykiem, może ją bardzo lubimy i przy okazji Kim Nowak od czasu do czasu sobie wracamy. To tak, to był taki okres, gdzie totalnie zakochani w samplerach i muzyce elektronicznej. I tak, to było takie doświadczenie, które nas otworzyło też i przypomniało nam, że muzyka rockowa ma jakąś taką dynamikę, której nam od czasu do czasu brakuje.
0: Mówiłeś, znaczy, pamiętam jakby z też wywiadów, że słuchałeś metalu wcześniej.
2: Tak.
0: A słuchałeś Metaliki?
2: Tak, słuchałem, no w tym pierwszym okresie tak, słuchałem Metaliki na pewno do Justice for All, a później był czarny album, też go lubiłem, stał się bardzo, bardzo popularny i oczywiście nie można było.
0: A byłeś na koncercie Metaliki?
2: Byłem, tak, już nie pamiętam, w który to był rok właśnie, a mój brat był ostatnio, jakoś chyba 5 lat temu, coś takiego, nie wiem, coś jak był na Bemowie chyba, czy coś takiego, i był zadowolony bardzo z tego koncertu, a później już nie byłem, nie.
0: Mm-hmm. Tak, pamiętasz koncert, na którym byłeś?
2: No, się nie pamiętam dokładnie.
0: Gdzie on był?
2: W Chorzowie?
0: Na przykład w 91 przed ACDC było na przykład.
2: No właśnie przed ACDC byłem, tak? Bo to Monsters of... Tak, dokładnie, to tam
0: i
2: było.
0: I co? I jak wspominasz ten koncert?
2: Wiesz co, ja byłem wtedy bardzo mały, pojechaliśmy tam z kolegą jego tatą, no i to było ogromne wrażenie, bo to już widziałem, czego się spodziewać po metalu, bo wcześniej oglądałem Wilczego Pająka na przykład w Jarocinie w 87 roku. Bardzo dużo słuchałem metalu, miałem zespół zestaw kaset, też DVD z filmów tych takich jeszcze za czasów Kill 'Em All, Metaliki, pamiętam, kręconych na VHS-ie. Tak, no to duże przeżycie. Jedyne, co też pamiętam, to, że jeszcze byłem wtedy niziutki i miałem problem z tym, żeby cokolwiek dojrzeć. I właściwie do dzisiaj mam. Do dzisiaj lubię bardzo klubowe koncerty, a z tymi na świeżym powietrzu bywa różnie, bo wydaje mi się ta scena jednak odległa, więc lubię tą kamerę klubów. Natomiast no to było ogromne przeżycie. Nie pamiętam, to było jakoś tak właśnie chyba po Justice for All, z tego co mi się wydaje.
0: No i było w momencie wydania czarnego albumu.
2: Czarnego,
0: tak. To no wtedy już Enter Sandman latał w radiu.
2: Aha, tak, tak, rzeczywiście, no, musieli to grać. Było. No, ale sporo też grali z Justice for All, z tego co pamiętam. Więc byłem zadowolony.
0: W rankingu koncertów wysoko?
3: Wiesz co, trudno mi to powiedzieć, bo ja miałem wtedy 13 lat chyba. Tak, 13 lat. Ja pamiętam, jako chyba 6-letni chłopak byłem zabrany przez ojca na koncert Stevie Wondera i bardzo się cieszyłem, pocieszałem się tym, że Stevie Wonder nie widzi tego, jak mało ludzi jest wokół. Byłem zdziwiony, że na tym stadionie naprawdę było bardzo mało ludzi. No ale wtedy Stevie Wonder mnie wynudził, dzisiaj bym był zachwycony pewnie. Więc tak, więc AC/DC i Metallica są na pewno w pierwszej piątce, bo to był też taki okres, gdzie pierwszy raz pojawiałem się samodzielnie na koncertach. Później byłem jeszcze na Faith No More.
0: No tak, bo to było płycie Angel Dust. To było
2: tak, Angel Dust, tak. Uwielbiam tę płytę do dzisiaj, no.
0: Tak, bardzo tak.
2: Tam Midlife Crisis, tak? Jeden z moich ulubionych tam utworów. A zresztą Scratch tam się pojawia, taki no fajny. No, w 7 klasie był jeszcze właśnie Metallica, później się robiło trochę tych zespołów bardziej eklektycznych, typu właśnie Red Hot Chili Peppers, Faith No More. Później byłem też na Bad Brains, na pewno w Warszawie, w Stodole.
0: A tak, tak było, też było.
2: Tak, no właśnie, z tym nowym, innym wokalistą, nie? Wtedy nie, żarem. Te wszystkie koncerty, które wymieniłem, były dla mnie bardzo istotne w tamtym czasie. No i pamiętam je do dziś, tak, tak. Faith No More, wcześniej Metallica z AC/DC i Bad Brains na pewno w Warszawie. Ogromne wrażenie. No i Beastie Boys, choć przeżywałem to. Ale do dzisiaj pamiętam, że rzeczywiście brzmieniowo to było coś strasznego.
0: W twoich tekstach jest masa miłości, ale miłości nie tylko takiej kobieco-męskiej, ale także mam wrażenie, że to masa miłości do normalności, do pokoju, do przyjaźni. Czym jest w ogóle dla ciebie taki tekst o miłości?
2: Nie wiem, lubię czasami o tym pisać w momencie, kiedy świat wokół staje się coraz bardziej taki okrutny, kruchy i szorstki. Trudno jest o tym pisać, żeby nie popaść w jakieś banały, ale istotna rzecz dla mnie i lubię sam sobie o tym też przypominać o tym, że nie wszystko wokół jest takie czarne, chociaż skomplikowane, często też skomplikowane, no ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Im bardziej ten świat, mam takie wrażenie, że ten świat jest polityczny i społeczny, to co się dzieje w internecie jest bardzo taki efekciarski, ale przeładowany jakąś agresją i nienawiścią, to warto jest przypominać o tym, co dzień gdzieś nam umyka. Nie?
1: Przed chwilą w Antykulturze, w Antyradiu usłyszeliście moją rozmowę z Bartkiem Fiszem-Waglewskim. Wywiad pochodził ze stycznia 2024 roku.
4: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Już za chwilę usłyszycie rozmowę z Jarkiem Kisińskim, liderem zespołu Sztywne Palazzi, który w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. Jarek jest gitarzystą, autorem tekstów i współkompozytorem wszystkich piosenek zespołu. Wywiad przeprowadziłem w październiku 2024 roku. Czym w ogóle dla ciebie jest Polska?
2: No ja myślę, że Polska, ja zacznę od swojego podwórka, że to jest wszystkim moja rodzina. Później to jest moje miasto chyba. Jestem bardzo związany tutaj z Krakowem, z Małopolską, więc to jest też ten region. A dopiero później cały kraj. A poza tym też to jest, wiesz, no ja chciałbym dla Polski jak najlepiej. Natomiast no niestety są ludzie, którzy po prostu z tej Polski jakby czerpią.
1: Jaka była geneza w ogóle piosenki i spotkanie z...
2: Wtedy dostałem od kogoś, to był rok chyba 85 i dostałem, właśnie tutaj w Krakowie dostałem od kolegi poezję Allena Ginsberga i tam był taki wiersz Ameryka. I tam właśnie Ameryko, Ameryko, Ameryko to, Ameryko tamto. I powiedziałem, ale fajny pomysł na tekst właśnie o Polsce. I wtedy zacząłem właśnie ten tekst pisać i potraktowałem Polskę jak kobietę. No i to jest tekst tak o kobiecie i o Polsce po prostu. I zadawałem takie pytania. I obietnice też tam są, tak, że nie będę palił pił i że przepraszam cię Polsko, że się spóźniłem na spotkanie. No i tak to powstało właśnie, że taka geneza to jest właśnie od piosenki Ameryka.
1: Czy ta Polska jest też kobietą?
2: Ja myślę, że Polska, że powinniśmy ją tak traktować jak kobietę, czyli z czułością, delikatnie, a czasami stanowczo.
1: Znaczy w tamtym czasie to odebrałem właśnie takie zobowiązanie tak bardzo obywatelskie. Wtedy nie byliśmy społeczeństwem obywatelskim, teraz nim staramy się być. Ty jakby wyprzedziłeś te czasy, bo ty jakby tymi obietnicami, tymi zobowiązaniami tworzyłeś jakby coś, co tak naprawdę nastało dopiero później, prawda?
2: No tak, ale...
1: Czy myślałeś o tym w ten sposób?
2: Chyba tak, bo ja zawsze starałem się być dobrym obywatelem. Nawet w tej komunie były zakazy, nie zakazy, ale wiedziałem, co mi wolno, czego mi nie wolno po prostu. Natomiast ja zawsze szukałem wolności w sobie bardziej po prostu. Czytając, oglądając filmy, rozmawiając z przyjaciółmi, spotykając się z nimi. Zawsze tą wolność, nawet w komunie po prostu, ja miałem. Natomiast ja chciałem, żeby ta Polska wyglądała po prostu piękniej, ładniej, bo ja wtedy już wjeżdżałem na zachód. Jakoś tak mi się udawało dostawać paszport, że często bywałem w Wiedniu czy w Berlinie Zachodnim, więc widziałem zupełnie inny świat. I chciałem, żeby ta Polska też tak wyglądała, bo wtedy, nie wiem, czy pamiętacie, czy pamiętasz, na ulicach było mnóstwo pijanych osób. Wszędzie. Wszędzie się piło. Wszędzie byli pijani. Ja tego nie widziałem na zachodzie. Tam się nikt nie zataczał, nie leżał na ulicy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Polsce to było. I chciałem wtedy już, żeby to był zupełnie inny kraj. No. Tak w latach 90. to się zmieniło, wiesz, diametralnie, że teraz nie widzimy tam pijanych czy brudnych, bo tak było w komunie. Ci robotnicy, jak jechali po pracy, zmęczeni, piwo w ręce, papieros i tak dalej, i tak dalej. Więc to było dla mnie takie nie do przyjęcia. Ten kraj wtedy wyglądał naprawdę bardzo, bardzo, bardzo źle, a w tej chwili dla mnie wygląda bardzo, bardzo fajnie.
1: Czym ta piosenka jest dzisiaj? Bo ma 40 lat,
2: tak.
1: Prawie. Jak dzisiaj odczytujesz z dzisiejszej perspektywy?
2: Ja myślę, że...
1: Jak je wykonujecie na scenie?
2: Tak, no wszyscy z nami śpiewają, wszyscy śpiewają z Leszkiem, bo Leszek tę piosenkę wykonuje wokalnie. Natomiast wydaje mi się, że jest do tej pory aktualna, że trzeba się starać po prostu być coraz lepszym. Jestem idealistą, do tej pory jestem idealistą, byłem kiedyś, jestem i to się chyba nie zmieni. Niczego tak po prostu jakby nie olewam, że... Wow, to było kiedyś. Nie, to trzeba cały czas, codziennie wstając rano, trzeba po prostu walczyć o siebie, o swoją rodzinę, o lepszy świat i zawsze to mam w głowie.
1: Byś się chciał spotkać z tą Polską. Mm-hmm. Jaka by była? Też by była taka z tymi
2: Jaka by była? No, na pewno byłaby...
1: Jak teraz byś napisał ten tekst?
2: No pewnie tutaj byłoby troszkę inaczej, bo ta Polska jest teraz bardzo skłócona. Podzieliliśmy się na dwa obozy i nad tym boleję, bo kiedyś mimo wszystko, jak było, tak było, ale byliśmy raczej razem się trzymaliśmy. A w tej chwili, no to mi się nie podoba, że jesteśmy skłóceni, że nawet w rodzinach jesteśmy skłóceni właśnie. No nawet wśród przyjaciół, bo znam takie przypadki, że ktoś wyleciał z zespołu, bo miał inne zdanie. znam taki przypadek. Natomiast właśnie na tym boleję, że powinniśmy się trzymać razem i powinniśmy walczyć o taką fajną Polskę, która się rozwija, która dużo czyta, która po prostu jest świadoma swojej obecności w Europie itd. itd.
1: Jakie miałeś odbiory tej piosenki przez te wszystkie lata? Który odbiór tej piosenki cię najbardziej zdziwił? Czy miałeś coś takiego w ogóle?
2: Nie, nie miałem, nie miałem, ale chyba jaki najbardziej mnie, może nie dziwi, ale mnie zachwyca i po prostu mam nadzieję, ten odbiór u młodych ludzi w tej chwili, takich młodych, którzy mają po lat 17-18, którzy przychodzą na nasze koncerty i ta piosenka ich wzrusza i to jest przepiękne.
1: Słuchaj, Sztywny Palazzi to dość zagadkowa nazwa. Opowiedz, jak powstała, bo pewnie większość naszych słuchaczy nie zna pochodzenia tej nazwy.
2: To był rok chyba 86. Zrobiliśmy demo do Jarocina. No i musieliśmy jakoś nazwać zespół. A ja już do Jarocina jeździłem wcześniej z zespołem Instytucja i wiedziałem, że tam są takie nazwy szokujące, czasami śmieszne, czasami przerażające, ale takie, które zostają w pamięci. No i tak myślałem, żeby tak nazwać zespół, żeby ten, przede wszystkim, bo na samym początku pojawia się nazwa, tak? Dopiero później muzyka. Więc wysłaliśmy zgłoszenie do Jarocina. No i tak myśleliśmy o tej nazwie. No, bywały różne propozycje. I pamiętam, że myśmy z Leszkiem jakoś szli główną ulicą naszego miasta, Chrzanowa. Wtedy Aleją Lenina, teraz Aleja Henryka. I pamiętam, że przechodziliśmy obok księgarni. Tam była kiedyś księgarnia, moja ulubiona zresztą. Tam chodziłem zawsze po książki. I Leszek powiedział, a może Palazzi? Ale to mi się wydało takie troszkę zwyczajne, więc ja pamiętam taki zespół, chyba angielski, Steve Little Fingers, Sztywne Małe Paluszki. I tak powiedziałem, a może Sztywny Palazzi? No i tak zostało. I dziennikarze się pytali właśnie o pochodzenie tej nazwy. Myśleli, że to jest od Sienkiewicza, że to jest od anatomii, od geografii, ale tak naprawdę to jest taki dadaizm. I chcieliśmy wszystkim zaszokować kogoś, kto będzie przyjmował nasze zgłoszenie tej rodziny już samą nazwą. I pamiętam, że mama się pytała po prostu, Jarek, jak się nazywa twój nowy zespół? A ja mówię, mamo, muszę ci mówić, no powiedz, no i powiedziałem Sztywny Palazzi, myślałem, że będziesz szokowana, ale wszystko, mama kocha swoje dzieci.
1: No dobra, ale wiesz, jak przyjmujesz nazwę zespołu, to często nie myślisz o tym, że ten zespół, że ta nazwa będzie istniała przez 40 lat i będzie coś znaczyć, prawda? Więc tak. Gdybyś jeszcze raz miał być te 40 lat temu, to myślisz, że taka nazwa by została?
2: No ja nie myślałem, że będziemy istnieć przez 40 lat. Ja myślałem, że to jest taka efemeryda po prostu. Pojedziemy sobie do Jarocina, a później tam do Sopotu, zagramy na ulicach. Natomiast się okazało, że istniemy 40 lat i nie wiem, czy bym teraz tak nazwał zespół. Myślę, że to byłaby nazwa taka bardzo prosta, jednoczłonowa, żeby to od razu się łatwo... Tak jak naszą nazwę świetnie skrócił pan Marek Niedźwiecki do Szpala. I to jest, też tak egzystujemy, że czasami pisząc, nie chcę pisać Sztywny Palazzi, bo to jest za długie, wiesz, w mediach społecznościowych, więc piszesz Pal.
1: Pytanie, skąd u Leszka się wziął nagle Palazzi, tak? To jest inna sprawa.
2: Wiesz, no wtedy też grał na gitarze akustycznej z nami nasz kolega, zresztą mój kolega z ulicy, którego uczyłem grać na gitarze akustycznej, Azja, Andrzej Turek, i on miał taki pseudonim też Azja. Być może stąd Leszkowi wpadło do głowy, że Palazzi. Ale to trzeba Leszka zapytać.
1: Jakie jeszcze mieliście inne propozycje?
2: Ja pamiętam tylko zupa pomidorowa, tyle. Więcej nie pamiętam. Być może Leszek tam jakieś miał, nie wiem, ale ode mnie to wyszło chyba zupa pomidorowa.
1: Dziś bardziej jest to kłopot, ta nazwa?
2: No ja myślę, że ta nazwa troszkę jest za długa dla młodych ludzi. Czy jest kłopotem? Myślę, że nie jest kłopotem, bo jesteśmy rozpoznawalni przez tą nazwę. Jest dziwna do tej pory. Ludzie się dziwią, że tak można nazwać zespół.
1: Intrygująca jest na pewno.
2: Proszę?
1: Intrygująca.
2: No jest intrygująca, także to jest różnie, wiesz, i tak nie.
1: Kolor czerwony czy łoże?
2: Kolor czerwony, bo chyba to łoże to dał Boguś Tyc, jakby dawał wersję akustyczną, świętej pamięci zresztą. Mm-hmm. On wydawał wtedy wersję akustyczną i pojawił się tytuł Łoże w kolorze czerwonym. A tytuł piosenki, którą nagraliśmy na płycie Dewiacji na wakacjach, to kolor czerwony. To był okres, gdzie rozstawałem się z dziewczyną i w tej, nie wiem, czy złości, czy w tęsknocie, zacząłem pisać takich parę piosenek. Napisałem wtedy właśnie Łoże w kolorze, znaczy kolor czerwony. Napisałem Kochałem Cię, Dewiacji na wakacje. Tam było, na tej płycie było parę takich piosenek właśnie na rozstanie. Jeszcze miałem nadzieję, że ta dziewczyna wróci. Mieliśmy taki jakby klub czy kawiarnię w Chrzanowie i tam po raz pierwszy te dwie piosenki zagrałem, czyli Kolor Czerwony i Kochałem Cię. Tak sam sobie zaśpiewałem z kolegą na basie i ze Zbyszkiem na perkusji. Wiedziałem, że ta dziewczyna będzie wtedy w tej kawiarni, więc zagrałem dla niej te piosenki. Nie wróciłam, a piosenki zostały. I okazało się, że Kolor Czerwony stał się takim hitem na całą Polskę. Ta piosenka dawniej w ogóle zupełnie nie chodziła w radiu, zupełnie. Ona się jakoś tak rozniosła, nie wiem jak to nazwać, że ludzie jej słuchali być może z tej płyty, być może z kasety, natomiast w radiu ona nie istniała, ani w telewizji. Dopiero tak dowiedzieliśmy się, że ta piosenka jest popularna, jak zaczęliśmy grać koncerty, wiesz, że ludzie to śpiewają, to znają i w tej chwili tę piosenkę gramy na bis i okazuje się, że wszyscy ją znają. Być może dawniej nie kojarzyli nazwy zespołu, tak myślę, znali piosenkę, nie kojarzyli nazwy zespołu, bo czasami są zdziwieni, że o, to oni grają w ogóle tę piosenkę. Tak, znają piosenkę, nie kojarzą czasami zespołu. Natomiast też była taka historia, też związana z tym okresem, że dziewczyna odchodziła i pamiętam, że Paweł Nazimek, bo on już wtedy mieszkał w Warszawie, przyjechał właśnie i tam byliśmy w tej kawiarni, on się pyta, aha nie, ja mu powiedziałem, Paweł, jutro się okaże, czy będę miał dziewczynę, czy będę miał gitarę. Dziewczynę straciłem, natomiast kupiłem sobie fajną gitarę Fendera Telecastera, Japończyka, zresztą w Krakowie. To była taka jedna z pierwszych tutaj właśnie gitar w sklepie muzycznym. Taka fajna. No i została mi gitara. Została gitara i ta piosenka. Tą gitarę mam do dzisiaj i piosenka też jest do dziś.
1: A dziewczyna wiedziała, że to jest do niej? O niej?
2: Wiesz co? Teraz to wie. Tak mogę powiedzieć nawet, bo jest Facebook, tak? Ostatnio odezwała się do mnie i jest tego świadoma, że ta piosenka, czy tam te parę piosenek jest o niej i dla niej.
1: Czy lubisz opowiadać w ogóle o miłości w piosenkach?
2: No ostatnio tylko. Jest miłość, jest tęsknota, jest śmierć, są tylko uczucia chyba. Wiesz, dawniej jeszcze może pisałem o tym, co nas otacza, natomiast to już zostawiam innym tekściarzom, którzy po prostu robią to lepiej, natomiast ja staram się pisać o tym, co dostanie, czyli o uczuciach staram się pisać i lubię pisać o miłości. Jasne, że tak. No i ostatnio dużo się pojawia piosenek o śmierci, no, o odchodzeniu, bo no, to nas tutaj już czeka niedługo, więc tak się czuję. Wiesz, no, zdaję sobie sprawę, że coś się zaczęło i coś się kiedyś skończy, więc mam takie refleksje i sobie to spisuję. Natomiast raczej pozytywnie, wiesz, nie tak, że jakaś tam tragedia, bo raczej piszę o tym bardziej pozytywnie.
1: Czy można uznać wieżę za balladę rockową? Znaczy, jak uważasz?
2: Właśnie nie wiem, bo tam jest ten taki rytm, on ze mną chodził od dzieciństwa. Ten kiedyś był taki zespół Paper Lace chyba i mieli taką piosenkę, już nie pamiętam tytułu, to nie będę się wygłupiał, ale była piosenka właśnie w tym rytmie. Ja pamiętam ten rytm właśnie w dzieciństwie, bardzo mi się podobał. No i później płyta Little Creatures, tak, Talking Heads i tam jest też piosenka Talking Heads z takim samym rytmem. Tum, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. I to tam chodziło i ja zawsze chciałem mieć taką piosenkę z tym rytmem. Jak już ten tekst został skończony do wieży, tak sobie wziąłem i mówię, kurczę, to jest chyba to jest chyba do tej piosenki z takim rytmem po prostu. I ułożyłem taki pochód harmoniczny, akordowy na gitarze. No i później już z Leszkiem, Leszkowi ten tekst. No i Leszek ułożył ten świetny fortepian do tego. No i później była próba i powiedziałem, bo wtedy na perkusji jeszcze grał Świętej Pamięci Janusz Leda,

0: nie baladowy, jest taki marszowy. Ale to się tak łączy, że to chyba można nazwać taką baladą rockową. Myślę, że tak.
1: No właśnie, czym jest taka balada rockowa według ciebie?
0: No to przede wszystkim tak. Musi być, nie wiem, piękna melodia, fajny aranż, czyli taki estetyczny, ale też, żeby był jakiś motyw po prostu melodyczny na jakimś instrumencie, czy na fortepianie, czy na gitarze. To musi być jakiś taki wstępik plus piękna melodia i musi być, no, ponadczasowy tekst. Wtedy to ma sens, tak? Że ta ballada po prostu przetrwa i ona... I jest takie mnóstwo takich ballad. Także, no chyba to. Melodia, motyw melodyczny na jakimś instrumencie i piękny tekst.
1: Czy pisząc ten tekst myślałeś o tym, że on może być tak ponadczasowy?
0: Nie, nigdy. Nie, zupełnie nie, zupełnie nie. Ja chciałem napisać taki tekst uniwersalny o Mozartach, taki uniwersalny, żeby do każdego trafił, a wszystkim to jest też o mnie, tak, ten tekst. Tak się wtedy czułem, czuję się do dzisiaj, natomiast nigdy nie myślałem, że to będzie ponadczasowe, uniwersalne, tak.
1: Zdziwiony jesteś taką popularnością tej piosenki?
0: Jestem zdziwiony, bo wtedy jak nagrywaliśmy płytę pierwszą, to nie myślałem, że ta piosenka będzie tak bardzo popularna. Ja myślałem tam o innych, na przykład o Polsce czy o Nieprzemakalnych, bardziej na tej płycie. Były bardziej chyba takie hitowe, ale ta piosenka ma taką zadumę w sobie, bo tamte, okej, okay, Polska, Nieprzemakalni, czy Zakopane, czy tam jakieś inne rzeczy z pierwszej płyty, super. Natomiast ta rzeczywiście miała znamiona chyba takiej ponadczasowej przez tą zadumę, przez świetną melodię, przez ten motyw właśnie na fortepianie, ale nie myślałem wtedy zupełnie, że to będzie ponadczasowe, ale kiedyś taką opinię Marka Niedźwieckiego też słyszałem, bo chyba wtedy wrócił z Australii i chyba Paweł Sito mu przywiózł tą piosenkę do Trójki i on posłuchał tej piosenki i bardzo mu się spodobała. Wylądowała tam na liście przebojów, chyba była ileś tam tygodni na pierwszym miejscu. To też było dla nas, to było ekscytujące, wiesz, no, takie, może nie dzieciaki, no, dzieciakiem to był Paweł Nazimek, bo on już wtedy tam jeszcze chodził do liceum chyba, że słuchasz sobie radia Trójki, twojej ulubionej Trójki, gdzie słuchałeś tej listy przebojów, tam mając 19, 20, 21 lat i nagle, wiesz, twoja piosenka jest na pierwszym miejscu. To było coś niesamowitego. No, do tej pory mam ciarki, jak o tym pomyślę, że coś takiego mogło się zdarzyć. Wiesz, ja myślałem o tym, będąc tam dzieckiem, jeszcze graliśmy z bratem, mieliśmy różne zespoły i marzyłem o tym, żeby nagrać płytę, ale to w komunie nie było tak proste jak teraz. Wiesz, teraz każdy może nagrać płytę w domu, a wtedy to było zupełnie inaczej, ale marzyłem, myślałem, że to zrobię może w wieku 30 lat, a to się okazuje, że w wieku 23-4 lat jest płyta i to było niesamowite i ta płyta po prostu ma ileś tam hitów, wiesz, i te piosenki lądują na liście przebojów rozkłośni harcerskiej i Trójki, to było niesamowite po prostu dla nas.
1: Sztywny Palazji przychodził różne koleje losu, nawet takie koleje losu, gdzie ciebie nie było, nie było. Leszka od lat 8 jest podstawa tego Sztywnego Palazji, taka najbardziej znana. Co było powodem tego, że wróciliście w takim składzie?
0: To był rok 2014 i wtedy jakiś fan napisał do mnie na Facebooku, że bardzo chciałby zobaczyć ten zespół w tym pierwszym składzie, który gra pierwszą płytę. I tak sobie pomyślałem, dlaczego nie? Wiesz, Zbyszek Ciaputa był obok mnie, więc mu o tym powiedziałem. No a później zadzwoniłem do Leszka, przedstawiłem, wiesz, temat, żebyśmy nie mogli zrobić takiego koncertu na przykład, że pierwszy skład gra pierwszą płytę. Oczywiście zgodził się, później zadzwoniłem do Pawła, Paweł też mówi, super, ale wiesz, postawiłem, znaczy może nie postawiłem warunku, tylko powiedziałem, panowie, jesteśmy już poważnymi gośćmi, więc będziemy grać elegancko ubrani, po prostu takie garnitury, kamizelki, wiesz, koszule i ten sposób, że nie jesteśmy już tymi dzieciakami, które w 86 zagrały w Jarocinie, jesteśmy poważnymi dżentelmenami, więc powinniśmy się fajnie ubierać. Przyznali rację. I w tym roku też o dziwo, może nie o dziwo, ale był taki moment, że mieliśmy pierwsze miejsce na liście na topie wszechczasów w Trójce. I to było następnym impulsem, że jednak ci ludzie słuchają, głosują i tęsknią chyba za tym pierwszym składem. I to było też tym impulsem i ja rozmawiałem, bo byłem właśnie na audycji Piotra Meca wtedy w Trójce, kto ogłaszał, że zdobyliśmy pierwsze miejsce. I on powiedział tak, Jarek, pierwszy koncert powinniście zagrać w Trójce, ale ja wam nie pomogę, zadzwońcie sobie do Zofii Sylwin i ten. No i menadżer zadzwonił do Zofii Sylwin i się okazało, że jak najbardziej, pierwszy skład, wow, gramy. I Marek ustalił termin koncertu, to był listopad, pamiętam, że to był listopad 2014. Od razu ustaliliśmy pierwszy termin koncertu w naszym rodzinnym mieście, to był chyba 13 grudnia 2014. No już mieliśmy dwa terminy tych pierwszych koncertów, więc zrobiliśmy pierwsze próby. i też powiedzieliśmy,

0: Myślę sobie, że nic nie zmieniamy. Nie zmieniamy żadnych aranżów w tych piosenkach. Tak jak to było nagrane, tak to zagramy. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Zagraliśmy pierwszą próbę. Okazuje się, że wow, jest ten sam duch. Jest to wszystko, co było w latach 80. Wszyscy pamiętamy to, co graliśmy wtedy. Wiesz, nie było jakiegoś tam uczenia, odsłuchiwania piosenek. Wszystko po prostu poszło jak z płatka. I naprawdę to były świetne próby. To było coś takiego, jak graliśmy te pierwsze nasze próby w latach 80. To wszystko wróciło. No i zagraliśmy koncert w trójce. Tak się baliśmy. Później no, okazało się, że świetnie przyjęty koncert. Myśmy jeszcze, jak się włączyła antena, to jeszcze graliśmy chyba dwie trzy piosenki i właśnie myśmy tych piosenek to nie było w ogóle przygotowane. Myśmy zagrali je jakoś tak na żywo, bo chcieli chyba Łoże. Paweł jeszcze tego Łoża nie znał na basie, więc patrzył na mnie, na moje akordy i tak zagraliśmy ten koncert tak do końca. No były owacje, super, znakomicie, a później drugi koncert w Szanowie, gdzie też był full. Bilety poszły naprawdę bardzo szybko. I to nas tak zainspirowało do tego, że panowie, to gramy. W takim razie będziemy grać w tym składzie, bo to ma sens.
1: I się rozstawaliście ze sobą, później wracaliście jakby do siebie.
0: Tak.
1: Co z tymi animozjami, które w międzyczasie były? Mhm. Czy one nagle zostały zapomniane, czy po prostu gdzieś umykają? Że ta...
0: Wiesz co, u nas nie było jakichś tam dużych animozji, czegoś takiego, wiesz, tak myślę, bo myśmy nie byli skłóceni jakoś tak jak inne zespoły, że absolutnie ja nie zagram, nie. My zawsze się, wiesz, lubiliśmy, owszem, były tam jakieś wymiany zdań i tak dalej, bo tak jest. Natomiast nie było czegoś takiego, że, bo są takie zespoły, że idą na noże. Nie, u nas tego nie było. Ja tylko zadzwoniłem, jasne, robimy to. My się do tej pory wszyscy lubimy po prostu. Wiesz, no, byłeś w garderobie, więc widzisz, że tam się nic nie dzieje, że jest wszystko w porządku. Tego nie było i od razu naprawdę poczuliśmy się jak zespół. A poza tym, wiesz o co chodzi. Dawniej te zespoły powstawały na podwórkach, czyli wiesz, to nie było casting do zespołu, bo ty się nadajesz, ty fajnie wyglądasz, ty tutaj grasz. To się nie sprawdza, to ja próbowałem później, wiesz, szukać muzyków do tego zespołu i nie znalazłem nigdy. Wiesz, to albo jest, albo nie ma. I wtedy to było i teraz to jest. Więc to musi zagrać, tam musi być chemia, bo to od razu to widać na scenie i wiesz, wyczuwa.
1: Czy jest teraz taka chemia, jak była wtedy w 80-tych latach?
0: Wiesz co, no w tej chwili jest troszkę inaczej.
1: Czym to się różni?
0: Wtedy, wiesz, mieliśmy tam jakieś dziewczyny i tak dalej, natomiast byliśmy razem częściej. Wiesz, chodziliśmy na jakieś tam spacery, rozmowy, kawiarnie, jakieś wspólne piwo, więc byliśmy częściej razem, bo mieszkaliśmy wtedy w jednym mieście, natomiast teraz mieszkamy w różnych miastach. Każdy ma jakąś tam rodzinę czy dziewczynę i już ten czas bardziej poświęca rodzinie. Ale jak się spotkamy na wyjeździe, na koncertach, no to my jesteśmy tą rodziną po prostu w samochodzie, przed koncertem, po koncercie. I chyba na tym to polega, że wtedy spędzaliśmy więcej czasu razem, w tej chwili troszkę mniej, ale na przykład ja tęsknię. Aha, będzie wyjazd trzydniowy, fajnie, super, będziemy znów razem, będą rozmowy. Wiesz, nawet na tej próbie, że tam sobie improwizujemy, coś tam sobie gramy i to się łączy, to wszystko, wiesz, ma sens. Wiemy, że odbieramy na tych samych falach. To jest fajne. No i ta chemia dalej jest. Jest troszkę może inna, ale jest.
1: Za wami moja, czyli Leszka Gnońskiego, rozmowa z Jarkiem Kisińskim, liderem zespołu Sztywny Palazji. Zapraszam na kolejne wywiady w ramach Antykultury w Antyradiu.
2: Antykultura w Antyradiu.

5 minut po godzinie 23. Dzień dobry wieczór, mówi Anselmo. Sierpniowe zmagania antenowe w rzeźni rozpoczęte, a rzeźnie rozpoczęliśmy w sierpniu Made in Poland i na początek powracająca po 13 latach nieobecności formacja Commutator. Album We Don't Owe You Anything ukaże się we wrześniu nakładem wytwórni Vaya Nocturna, a to był singiel zapowiadający tę płytę zatytułowany Let It Bomb. Moi drodzy, tradycyjnie pozdrawiam wszystkich, którzy już zdążyli się zameldować w wątku audycji i oczywiście szybciutki przegląd sociali. Sebastian melduje się dzisiaj z okolic San Sebastian. Całkiem fajnie wyszło. Hej, czekamy na dobre granie. Dziś okolice San Sebastian. Co tam dalej? Wrocław melduje się na nasłuchu. Niestety urlop szybko minął, więc dzisiaj regularny z pracy. Zaczynamy na linii 144, a następnie na nocnej 257 i 246 w tym roku. Urlop mój trudno nazwać wypoczynkowym, ale i tak udało się wyskoczyć do Gliwic z ekipą na koncert Skorpionsów, więc chociaż chwila rozrywki zaliczona. Pozdrowienia dla Piotrka, Ewy, Sebastiana, siostry Aliny, ekipy koncertowej Satan is Real. Wszystkich na nasłuchu dziś szczególne pozdrowienia dla ekipy dyspozytorów Magdy i Aleksa, no i oczywiście dla ciebie, czyli dla mnie. Dziękuję. To oczywiście Paweł z Wrocławia. No i tu jeszcze mamy Krisa, który ostatnio dołączył. Nie ma balu bez metalu. Do tego Pentagram. Specjalne pozdrowienia dla ciebie, Anselmo, i dla Tryu Kołaka, bo Ars Extrema to najczarniejszy miód jest po prostu. To ja już zdradzę. Slashing Death dzisiaj w Ars Extrema, czyli jedziemy na Warmię do Lidbarka Warmińskiego. No i tutaj jeszcze zaglądam do poczty. Jest Iwona. Pozdrowienia dla prowadzącego, wszystkich słuchaczy i gości, jeśli będą. Oczywiście 666 pozdrowień leci do Witka. Gości dzisiaj nie będzie. W Ars Extrema Tryukołak opowie historię formacji Slashing Death, a poza tym robimy przegląd tego, co ukazało się bądź ukaże w najbliższym czasie tutaj na naszej krajowej łączce. No to był single Let It Bomb, to teraz tytułowy We Don't Owe You Anything, Commutator.

To był tytułowy numer z nowego albumu Commutator We Don't Owe You Anything, który ukaże się nakładem Vaja Nocturna we wrześniu, o ile dobrze. Tak, chyba we wrześniu. Moi drodzy, oprócz muzyki będą też dzisiaj konkursy do zdobycia wejściówki na Left to Die, na Fu Manchu, na The Artist Murder, na Thousand Mods i na This Will Destroy You. Zadania koncertowe będą się, konkursowe, konkursowo-koncertowe będą się pojawiały w trakcie audycji. No dobra, no to teraz zespół, który wygrywa, co wygrywa? Wygrywa konkurs na nazwę audycji, to znaczy no, na najlepszą nazwę w audycji, bo przed nami szamotulski Kekfrauer, czyli Beczkomiot. Taki też tytuł nosi ich nowy album, który wypuścili sobie własnym sumptem wiosną, czyli w kwietniu tego roku. No i teraz z Beczkomiota wam zamiotam dwa kegi. Pierwszy kek to Kekfrauer, czyli pieśń sztandarowa, a drugi to Land of Chaos.

To był Cagflower, czyli Becz Komiot z albumu Becz Komiot. Moi drodzy, sprawdziłem, czy ktoś tam się jeszcze domeldował na socialach. Skoro tak zacne grono się zameldowało, to nie mogę być gorszy. Tym razem jednak z Wieprza na Podbeskidziu, parafrazując spod samiszkich Beskidów, a w piątek jeszcze w Kraku był crossoverowy piątek Municipal Waste plus supporty. Dzięki Anselmo za tę możliwość. To sam sobie podziękuję, wygrać konkurs. To meldunek od Michała Piotra. No i jeszcze Witek się zameldował. Cieszę się, że rozpoczął się kolejny odcinek i serdecznie pozdrawiam prowadzącego, ewentualnych gości, wszystkich słuchaczy, a szczególnie Iwonę z Warszawy, która już zdążyła wrócić do Polski, bo przed tygodniem Iwona słuchała rzeźni z Nowego Jorku o godzinie 17:666. Pozdrowienie z Maryjnych Piekar Śląskich zasyła Witek, czyli, że tak powiem, tutaj kronikę towarzyską mamy załatwioną, jesteśmy na bieżąco. Kolejne wydawnictwo to nowy album krakowskiej formacji Mastema po 7 latach od poprzednika, album numer 3, Ashes. Nie wiem czemu na Metal Archive jest z błędem z podwójnym A w tytule, chociaż na obrazku jak w tytuł jest przez jedno A, ale ktoś się spieszył, diabeł się ucieszył. No i bardzo dobrze, ale proszę ten błąd poprawić. Kto to wprowadzał? Gorilla wprowadzał 1969, modyfikował po wprowadzeniu i nie zmodyfikował. Także Gorilla, przywołuje cię do porządku, SS przez jedno A. Mastem i nowy krążek. Ich tak się właśnie prawidłnie powinien pisać. No to co? 21 czerwca miał premierę ten album nakładem własnym zespołu. Jest dostępny na CD oczywiście w wersji cyfrowej, a my posłuchamy sobie Born to Fate i Crash the Throne.

To był Master Maze, krążka A6. Moi drodzy, do wzięcia są podwójne zaproszenia na każde z miast na koncerty Left to Die, Live Los i Chaotian. Pierwszy koncert już jutro w Gdańsku w Drizzly Grizzly, drugi koncert pojutrze, czyli we wtorek w Krakowie w Zaścianku. No i zadanie jest następujące: czy Rick Ross i Terry Butler uczestniczyli wspólnie w nagrywaniu albumów Def? Czy Rick Ross i Terry Butler uczestniczyli wspólnie w nagrywaniu albumów Def? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl w temacie Left to Die plus miasto, czyli wpisujecie albo GDA, albo KRK. W treści odpowiecie raz wasze dane. Deadline to 1:45. Życzę powodzenia. A teraz po tej fraszowej módce odrobina heavy metalu. W tym roku po 11 latach od wydania debiutanckiego albumu do powrotu przygotowuje się Młotna Czarownica. I on wskakuje na drugie miejsce na podium, jeżeli chodzi o nazwę zespołu, nazwę audycji, to zaraz po Beczkomiocie i pojawił się niedawno singiel zapowiadający nowy album. Singiel nosi tytuł Amanita Muscaria, a ten nowy album Młota, czy też Młotu na Czarownicę pojawi się w październiku tego roku.

To był Młot na Czarownicy. W październiku nowa płyta tejże formacji, następca wydanego w 2015 roku krążka debiutanckiego albumu tejże grupy. Dobrze, a debiutancki album nosi tytuł Popioły Wiar. O, to właśnie mi się przypomniał. Moi drodzy, teraz dwaj muzycy formacji Lunacy, którzy oprócz tego, że są zaangażowani w pracę nad Czortem GPT, czyli nowym krążkiem Lunacy, to też znaleźli czas na stworzenie takiego ekogospodarstwa, ekomuzycznego gospodarstwa, które nazwali farmą wuja Eugeniusza, FWE. No i tutaj pierwszy, że tak powiem, udój, czy też ubój z tej farmy, zatytułowany Farma wuja Eugeniusza, pięcioutworowy. Cóż my tam mamy? Mamy Świniobicie o północy. Tym się właśnie zaraz FWE przedstawi. Jest tam też Kurnik Przeklętych, jest Strzyga z przystanku PKS, jest Księżyc nad, no i jest rzeź w remizie, to pewnie jakieś disco polowe jest. Także ja myślę, że coś jeszcze z tego świeżutkiego materiału, bo on swoją premierę miał 30 lipca, pojawi się jeszcze w kolejnym Made in Poland, a dziś numer, który właśnie Farmę wuja Eugeniusza otwiera, czyli Świniobicie o północy. Co prawda do północy jeszcze 20 minut nam zostało, no ale nie będziemy się o te 20 minut przecież spierać, prawda?

Farma wuja Eugeniusza, Świniowicie o północy, to jest tak zwany side project Piotrka Dobrowolskiego, Michała Sadowskiego, muzyków Lunacy. Co nowego w Lunacy to za moment, a teraz pora na odczytanie drugiego zadania konkursowego. Do wzięcia podwójne zaproszenie na Fumanchu, Thousand Mods i Red Scalp, koncert 4 sierpnia w Poznaniu w klubie Tama. No i zadanie jest: pod jakim szyldem Fumanchu rozpoczęło swoją muzyczną podróż, pod jakim szyldem Fumanchu rozpoczęło swoją muzyczną podróż. Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. w temacie Fumanchu, w treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 1:45. Życzę powodzenia, a przed nami Dopamina, czyli kolejny

ubiegłoroczny z Defendorser, a teraz nakładem Selfmade God Records 7 sierpnia pojawi się album zatytułowany Pleasure of Torture. No i z tego albumu posłuchamy sobie trzech utworów. Agony Becomes Divine, potem będzie Perverse Devotion i na zakończenie będzie kompozycja Ofiara. To jest cover z repertuaru formacji Necrophil.

0: To był zespół FAM, czyli Furor Arma Ministra z albumu Pleasure of Torture, który pojawi się nakładem Self-Made God Records 7 sierpnia, więc pod koniec tego tygodnia i będzie to czwarty krążek w dorobku tejże wrocławskiej formacji. Moi drodzy, jeszcze w międzyczasie spojrzałem, co, że tak powiem, oprócz zgłoszeń konkursowych się tutaj pojawiło w poczcie. Czart napisał, kurde, chyba się nie ogarnę z tymi meldunkami na czas, ale pozór z obchodu po PSP, czyli pierwszej stolicy Polski, czyli Gnieźnie. No i tutaj jeszcze, że tak powiem, na facebookowym Meśku się wyświetliła wiadomość od Arka 666. Dzięki za bilet na Wojwod. Koncert super, pełno ludzi, widziałem jedynie głowy muzyków, ale warto było. Moi drodzy, ja wrzuciłem kolejne zadanie konkursowe. Tym razem do wzięcia są dwa podwójne zaproszenia na The Artist Murder, Sun Eater, Filth i Awakeness. To jest koncert 5 sierpnia w Warszawie w klubie Progresja. No i zadanie jest następujące. Którą rocznicę działalności obchodzi w tym roku The Artist Murder? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie The Artist Murder. W treści odpowiecie oraz wasze dane. Deadline to 1:45. Życzę powodzenia. A my przechodzimy do dalszej części, bo za chwilę właśnie wybije północ.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Muffley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Still not loud enough. Still not fast enough.
1: One, two. One, two, three, four.
2: Who gives a fuck what you think?
3: No i jako, że już po północy jesteśmy w drugiej godzinie audycji, a w tejże godzinie, o ile nie ma gości albo nie dzieje się nic innego niespodziewanego, to wjeżdża gawenda przygotowana przez Trio Kołaka, czyli Ars Extrema, a dziś jedziemy na Warmię do Lidzbarka Warmińskiego i słuchamy gawendy o formacji Slashing Death.
4: What's that, AB?
5: Listen to this.
6: Dallas Coward, rise above! Rise above, we're gonna rise above!
7: This is great! What power! What zest! What drive! Wow! Yeah!

Witajcie. Staropruska wieś Lidzbark Warmiński otrzymała prawa miejskie na początku XIV wieku, stając się siedzibą tamtejszych biskupów. Prawie 700 lat później, w 1984 roku, 16-letni Piotr Gąsior-Darczuk, tamtejszy licealista, zaczął chodzić do Domu Kultury na zajęcia muzyczne z gry na perkusji. Próby po 2-3 godziny dziennie pozwoliły mu już po roku bębnienia grać w jazzowym tercecie. W 1985 roku, po imprezie Rock Arena w Poznaniu, wszystkie dzieciaki oszalały na punkcie heavy i thrash metalu. Nie inaczej było z Gąsiorem, który razem z gitarzystą i wokalistą Leszkiem Szafranem i basistą Grzegorzem Starszyńskim założył kapelę Armageddon, do której wkrótce dołączył gitarzysta Robert Cypis Gasperowicz. W tym czteroosobowym składzie w 1986 roku zespół zagrał kilka koncertów, także występując w Kętrzynie w eliminacjach ogólnopolskiego młodzieżowego przeglądu piosenki, ale bez powodzenia. W następnym roku z zespołu odszedł basista, którego pozycję przejął Szafran, zaś Armageddon zaczął mieć próby w lokalnym Domu Kultury. We wrześniu 1987 roku muzycy zmienili nazwę na Slashing Death.

Flashing Death zadebiutowało na scenie w rodzinnym mieście w październiku 1987 roku, grając tylko we dwóch, bowiem dwie godziny przed koncertem Gąsior i Cypis wyrzucili szafrana z zespołu. Mimo to impreza stała się niezapomnianą za sprawą metalowych fanów i kumpli Gąsiora, którzy wnieśli do klubu krzyż, czaszkę i płachtę z pentagramem, tworząc z nich na scenie ołtarz. Na drugim koncercie Slashing Death dołączył do muzyków na scenie basista Adam Siemek-Siemaszka. Natomiast kiedy przyszło im zagrać poza Lidzbarkiem, za bębnami nie pojawił się Gąsior. Nie dojechał. Zastąpił go bez przesłuchania Krzysztof Docent Raczkowski z grupy Dyktator, który od wiosny 1988 roku został w Slashing Death na stałe. No, do czasu, kiedy Grzegorz Belial-Jackowski porzuci bębnienie w grupie Wejdę i pójdzie w kamasze. W dodatku do ZOMO, podobnie jak zrobił to Gąsior w lutym 1988 roku, zaraz po nagraniu debiutanckiego demo Slashing Death Deathly Ceremonic. Dziwaczna to decyzja. Co prawda ZOMO gwarantowało lepsze uposażenie i wyżywienie, ale była to formacja stworzona do kontroli i walki z własnym społeczeństwem, a nie do obrony granic kraju przed najeźdźcą, do czego służyło Ludowe Wojsko Polskie. Taka deklaracja mogła złamać życie, szczególnie kiedy na obwolucie kasety demo Deathly Ceremonic znajdują się hasła antykomunistyczne, skierowane właśnie do milicjantów. Czy to Cypis zrobił specjalnie? Czy Akser, który w wywiadach, jak choćby ten w Holokauście, nie krył swojej nienawiści do rządów komunistów w Polsce? Ale wróćmy do epokowego demo Deathly Ceremonic, sprzedawanego później razem z jakimś nowym rechem zespołu. Zawiera 6 utworów zarejestrowanych na magnetofonie kasetowym w Domu Kultury przez Krzysztofa Aksera Golca, od kilku miesięcy menedżera zespołu Slashing Death.

Akser to legenda Lidzbarka Warmińskiego. To osoba związana od początku z tamtejszą sceną metalową. I choć jego przygoda z metalem zaczęła się już w 1978 roku, zaś pierwszym niezapomnianym koncertem był występ TSA w 1981 na imprezie Rock na Wyspie, to dzięki jego pasji, obrotności i wykorzystaniu międzynarodowego trendu wymiany kaset miał dostęp do heavy i thrash metalu z całego świata, którym dzielił się przede wszystkim z kumplami ze swojego miasta. Doskonale wypromował Slashing Death, sprzedając Deathless Remonic w setkach sztuk, a potem demo Irrevocably and With No Hope i kasetę z koncertu w Koszalinie. Dzięki niemu Slashing Death w 1988 roku grało na wszystkich znaczących imprezach poza Metalmanią. Przy okazji, korzystając z życia na maksa, bez narzekania na jakość transportu czy noclegów, jak ten na Thrashfeście w Wągrowcu, gdzie w pokoju trzyosobowym nocowało 25 metalowców. Nie narzekali też na wyżywienie, choć ponad wszystko stawiali piwo Warmiak, mazurskie i olsztyńskie. Akser głównie pojawiał się w wywiadach dotyczących Slashing Death, publikowanych nie tylko w Polsce i w Europie, ale i w USA, Kanadzie, Meksyku, Chile, Brazylii, Malezji, Singapurze i Japonii. Zespół miał propozycje koncertów we Francji i Szwecji, ale nic z tego nie wyszło. W 1989 roku Slashing Death zarejestrowało swoje drugie demo Irrevocably and With No Hope w 16-śladowym olsztyńskim Pro Studio. Jednak efekt tej sesji, podczas której nagrano 6 numerów, był niezadowalający.

Drugie demo Slashing Death rozpoczyna intro For Panda, w całości skomponowane i zagrane przez docenta, a dedykowane jego dziewczynie. Cała oprawa graficzna wkładki kasety jest również jego. Odnoszę wrażenie, że docent poczuł się częścią i aktywnym współtwórcą repertuaru Slashing Death, a nie tylko jednym z wykonawców w szeregach Vadera. Piotr Behemoth Wiewczarek już rok wcześniej pojawił się na próbie Slashing Death, na szczęście nie po to, by pokazać chłopakom kawałek zużytego przez siebie papieru toaletowego, ale po to, by skaperować docenta na miejsce Beliala do Vadera. Udało mu się to i Krzysiek od tamtej pory dzielił swoje obowiązki bębniarza na dwie kapele, jeżdżąc z Kętrzyna do Olsztyna i Lidzbarka. Wkrótce, w listopadzie 1989 roku, do tego układu dołączył trzeci zespół, Unborn. Mimo to Slashing Death nadal koncertowało, występując m.in. na imprezach z Fraszydło, Metal Madness czy Thrashfest. W sierpniu 1990 roku Slashing Death zarejestrowało swoje najbardziej hardkorowo-fraszkorowe demo Kill Me, 'Cause I Can't Stop, a we wrześniu pojechało na ślepo, bez oficjalnego zaproszenia, na dwudniowy festiwal Żelazny Marsz 3 w Moskwie, gdzie zagrało jednorazowo dla 7-8 tysięcznej publiki. Szkoda tylko, że tamtejsi metalowcy nie bardzo czuli ich muzę. Po występie Slashing Death na małej scenie w Jarocinie w 1991 roku docent odszedł z zespołu, a na jego miejsce pojawił się Piotr Taras Taraszkiewicz. Do składu dołączył także drugi basista Leszek Krakowski. W tym czasie amerykańskie wydawnictwo Wild Rags Records zaproponowało zespołowi wydanie płyty, ale ten pomysł, i to po raz kolejny, nie uzyskał akceptacji Axera i muzyków. A szkoda. Do usłyszenia.

0: Noise! Pozdrawiamy Imperatora!
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: To była, moi drodzy, gawenda o formacji Slashing Death, przygotowana przez Trio Kołaka, czyli to jest kolejny odcinek Ars Extrema za nami. A w międzyczasie, jak trwało właśnie Ars Extrema, to ja wrzuciłem dwa ostatnie zadania konkursowe, znaczy zadania konkursowe, koncertowe. I tak, do wzięcia jest podwójne zaproszenie na Thousand Mods i Astral Nomad na 5 sierpnia do Wrocławia, do klubu Liverpool. I zadanie jest na następujące: jak nazywa się wytwórnia prowadzona przez zespół, chodzi oczywiście o zespół Thousand Mods. Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl w temacie Thousand Mods, w treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 1:45. No i ostatnie zadanie, podwójne zaproszenie do przytulenia na This Will Destroy You na 9 sierpnia do Poznania, do klubu Dwa Progi, czyli Dwa Pierogi, żartobliwie. I zadanie jest następujące: jak nazywał się wokalista This Will Destroy You? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl w temacie This Will Destroy You, w treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 1:45. Życzę powodzenia, a my przechodzimy do utworu Roots Below, najnowszego singla projektu Shallow Retrospection. To jest projekt prowadzony przez Marcina Wernera z formacji Violent Answer. No i tutaj w tym utworze gościnnie na tak zwanym featurze wokalista kanadyjskiej formacji Angel Maker, Casey Tyson Pierce. No i tu jest taka ciekawa historyjka związana właśnie z tym utworem, bo jak napisał Marcin, to tak, fanem Angel Maker jest od mniej więcej dekady. W 2020 roku wziął udział i wygrał konkurs na wokalny cover utworu Bloodthirsters. To był numer promujący drugie wydawnictwo zespołu. No i w ramach nagrody w 2023 roku wystąpił wraz z Angel Maker we Wrocławiu w klubie Łącznik, wykonując ten numer na żywo, a w 2025 roku Violent Answer supportowało Angel Maker na dwóch koncertach w Polsce, w Hydrozagadce i w Dwóch Progach. No a teraz właśnie Casey przyjął zaproszenie do zaśpiewania na najnowszym singlu Shallow Retrospection. No i ten efekt za momencik przed nami. To wydawnictwo, drugie wydawnictwo Desperate Within ukaże się nakładem Restoring Force Publishing. To będzie jeszcze w tym roku. No to posłuchajmy.

To był nowy singiel Shallow Retrospection z gościnnym udziałem Casey'a z Angel Maker Woods Below. Pozostając w tych klimatach, mały remanencik, uzupełnienie tego, co wiosną podesłali mi panowie z poznańskiej formacji INI, Paralyzed i State of Decay.

No moi drodzy, no nie ruszamy się z Poznania, bo przed nami kolejny przedstawiciel tamtejszej sceny, formacja Between Nothing. To jest zespół, który wystartował w 2008 roku z inicjatywy gitarzysty Tomasza Frąckowiaka. Jednak po wydaniu debiutanckiego dema w 2009 roku grupa zawiesiła działalność i powrócili w 2017 roku epką For You Enjoyment. Potem były kolejne single, Lost Faith, Dahlia, Suffer and Goodbye. W ubiegłym roku pojawiła się epka Ghost, która była takim zbiorem utworów zarówno nowych, jak i tych, które zostały skomponowane jeszcze na samym początku działalności w formacji Nothing. A teraz pojawił się single No Heaven Here, który jest zapowiedzią pełnometrażowego debiutu Between Nothing.

No i teraz szybki transfer z Poznania do Lublina, gdzie od 2013 roku działa sobie formacja Hawks of Uppsala. I teraz w lipcu, 17 lipca, miała miejsce premiera ich najnowszego singla zatytułowanego Cofę Down, czyli Oby do świtu.

To była formacja Hawks of Uppsala, a teraz bardzo, że tak powiem, zaskakujące wydawnictwo, chociaż jak się patrzy na profil Musica Tenebra, nie zaskakujące, tylko raczej tak najbardziej w klimacie, ale może być bardzo zaskakujące, jeżeli się spojrzy tak. Projekt nazywa się Johnny Blade. Album nazywa się Navie i to, patrząc na okładkę, to by zwiastowało jakąś słowiańszczyznę, jakiś pagan, jakieś folki. No i tu rzeczywiście artysta, który jest byłym wrestlerem, legendą polskiego wrestlingu, nawet jak tu jestem napisane, który debiutuje tym materiałem jako muzyk, no bardzo mocno się inspiruje właśnie

jakby to nazwać, tematyki się odnoszą. No to przed nami Match of the Robo Vikings, tytułowe Nawie i Zaginiona głowa Trzygłowa. Oddajcie głowę Trygława.

to był Robo Vikings. Tu się nie wiem czemu zastrajkowało, ale okej, dobra. No to teraz lecimy z tytułowymi nawiami.

To był, moi drodzy, Bloody Johnny, czyli Johnny Blade i jego twórczość z albumu Nawie, wydanego przez Musica Tenebra. Ja tutaj też w trakcie rzuciłem jeszcze informacje o kilku koncertach, na które biletów nie mam, ale myślę, które warto poza jednym rozważyć. Dlaczego poza jednym? No bo koncert Castle Rat i Diving Stove, który odbędzie się 4 sierpnia w warszawskim klubie Niebo, jest już wyprzedanym, więc no, jeżeli, że tak powiem, nie macie znajomych albo nie traficie jakiegoś tam biletowego konika, to raczej na ten koncert się nie wkręcicie. A poza tym H2O z CF98 i Meatballs 4 sierpnia w Poznaniu w dwóch progach. Primus 6 sierpnia w Warszawie na letniej scenie Progresji. No i Horror Vacui plus Natures Mortes 9 sierpnia w Warszawie w Hydro Zagadce. To są takie właśnie propozycje koncertowe. A teraz przed nami drugie pokolenie rodziny lataczów, bo Przemka Latacza Vel Astrogatora znacie jako kierownika statku kosmicznego Planet Hell, który to nawiguje po deathmetalowym kosmosie od ładnych kilkunastu lat. Natomiast od paru lat w formacji Planet Hell pogrywa sobie latorośl Przemysława, czyli jest to Mikołaj, a Mikołaj, który jest 19-latkiem, od kilku lat, kiedy był, że tak powiem, jeszcze młodszym nastolatkiem, prowadzi własną formację Demon Foya. No i Demon Foya zadebiutował w tym roku pełnometrażowym krążkiem The Fall, wydanym przez wytwórnię Defense Records. To miało miejsce w maju. Oprócz Mikołaja zespół tworzą Martyna i Kuba. Martyna gra na basie, Kuba na perkusji, natomiast Mikołaj jest gitarzystą i wokalistą. Więc z tegoż właśnie krążka The Fall, wydanego przez Defense, posłuchajmy sobie dwóch kompozycji: Resurrection in Pain i potem Decapitare.

0: not loud enough. Still not fast enough.
1: One, two. One, two, three, four.
2: Who gives a fuck what you think?
3: I tak, moi drodzy, jesteśmy już w trzeciej, ostatniej godzinie sierpniowego Made in Poland i przed nami kolejny fragment z albumu Autaxia Chronicles, A House Divided. To jest druga część trylogii przygotowanej przez Divine Sovereign. To jest jednoosobowa black metalowa horda, jak się kiedyś mówiło. Materiał wydany na początku lipca przez zespół własnym Sumptem. Jest też, będzie też wersja fizyczna wydana przez włoską wytwórnię Wormhole Death, ale na to trzeba będzie jeszcze kilka miesięcy poczekać i na razie przed nami epicka Battle Below Mountain Range.

Battle Below Mountain Range, Divine Sovereign, to jest jednoosobowy projekt z albumu Autaxia Chronicles. House Divided to jest druga część trylogii zaplanowanej przez tego artysty. Za momencik kolejny epicki utwór, Synesthesia Imperialis, numer otwierający nowy album formacji Yasmeno, album zatytułowany Assemblage of Cinematic Idioms. Jego premiera odbędzie się 11 września nakładem wytwórni Tangled Records, a 30 sierpnia formacja będzie naszym gościem. To jest album, ten nowy album, to jest drugie wydawnictwo. Ono się ukaże 4 lata po debiucie. 6 kompozycji, blisko 50 minut muzyki. No i tutaj mózgiem całego przedsięwzięcia jest Sławomir Nietupski, który jest odpowiedzialny za syntezatory, fortepian i tak zwane części programowalne. Jeżeli chodzi o gitary, no to tutaj słychać grę Michała Grala z Unblessed Divine. Na basie gra Artur Olkowicz, muzyk Mechanism i Art of Illusion, a śpiewa Amerykanin Brian Gałaski. Oprócz tego mamy tutaj Bartłomieja Krysiuka w jednej piosence. No i są też goście inni, międzynarodowi. Jest Mark Greve, jest Snorre Ruch, jest Jusuf Parwes. Za mix i mastering odpowiedzialny jest Kuba Mańkowski, który pracował między innymi z Jordanem Rudesem, z Behemoth i Me and That Man. Ja prezentowałem już numer Code of Equivocation, to był pierwszy singiel, natomiast od lipca można w eter pchać wspomnianą przeze mnie kompozycję Synesthesia Imperialis, która właśnie płytę Assemblage of Cinematic Idioms otwiera. No to przed wami Yasmeno. Dziś dźwiękowo, a 30 sierpnia słownie.

Tak właśnie brzmi otwarcie nowego albumu Jasmeno. Przypomnę, Jasmeno będzie naszym gościem w ostatnim sierpniowym wydaniu Rzeźni. No dobrze, to teraz z Wybrzeża, bo Jasmeno jest z Wybrzeża, jedziemy na Kujawy. Jedziemy do Grudziądza, tam działa formacja State of Mind i 18 września, tak, 18 września nakładem wytwórni Lynx Music ukaże się ich nowy album zatytułowany Labirynt Uczuć, a z tego albumu posłuchamy sobie singlowej kompozycji Labirynt Pokus.

To był Labirynt Pokus z formacji State of Mind z ich nowego albumu, który pojawi się we wrześniu nakładem Links Music. Teraz, moi drodzy, formacja Taraban, która pożegnała się z fanami i zakończyła swoją muzyczną podróż epką, koncertową epką VN Alive. To jest materiał, który zawiera trzy utwory z ich ostatniego albumu Off, wydanego w 2025 i jeden numer z krążka How the East Was Lost. To jest wydawnictwo z roku 2019. Są to oczywiście nagrania koncertowe, albowiem program tej epki to jest zapis występu, który miał miejsce 10 maja w krakowskim klubie Hype Park. No, tak postanowili się właśnie z nami muzycy Taraban pożegnać. Ciekaw jestem, co będą dalej porabiali. Czy tutaj każdy, że tak powiem, poświęci się swojemu, czy w pewnych, że tak powiem, tutaj układach personalnych będą współpracowali ze sobą nad kolejnymi projektami. Czas zapewne pokaże. White Lies.

0: Dziękujemy wam, piękni ludzie.
1: Moi drodzy, jeżeli myślicie, że to jest koniec zakręconego grania w rzeźni dziś, to jesteście w błędzie, bo za momencik duet, który nazywa się Post Opos, i tenże duet tworzą Bartłomiej Michał Górecki, zwany Brudnym Oposem, który jest odpowiedzialny za pomysł i warstwę tekstową, oraz Czysty Opos, nieznany z imienia i nazwiska, tylko właśnie z tego pseudonimu, który tutaj jest odpowiedzialny za kreację dźwiękową, mix i mastering. No i tutaj można będzie usłyszeć Nightmare Jazz, Dark Ambient, Dream Horror, Post Industrial. I to jest druga część tetralogii słuchowisk. Pierwsza nazywała się Holonimus, ta nowa nazywa się Dolorimus i swoją premierę miała 6 czerwca, o ile dobrze pamiętam, muszę tutaj zerknąć szybciutko, tak, 6 czerwca Dolorimus się pojawił. No to przed nami z Dolorimusa co będzie? No będzie nagranie tytułowe. No to przez prawie 10 minut zostawiam was w objęciach Post Oposa.

Tydal w połowych spodenkach tkwił smutny na dachu. Porzucił nadzieję na powrót swych braci. Rozpostarł ramiona i śpiewał cicho.

I jak tam wasze nerwy? Dostatecznie zszargane. Post opos, dolorimus, czyli czysty opos i brudny opos z drugiej części tetralogii, którą właśnie sobie zaplanowali, aby zniszczyć wasze poczucie muzycznej estetyki i zgwałcić wasze uszy. Nie używając słów, przynajmniej tutaj, tylko dźwięki. Moi drodzy, dotarliśmy prawie, że do samego końca dzisiejszego wydania Made in Poland, pierwszego sierpniowego wydania rzeźni na antenie Antyradia. Za tydzień będziecie, to jest informacja dla łowców nagród, za tydzień będzie można zdobyć wejściówki na 11 sierpnia na Savatage Nevermore i Armored Saint do warszawskiej progresji oraz na koncert, który odbędzie się 13 sierpnia w Krakowie, Testament Metal Church i Armored Saint. To są pewniaki, to już mogę wam dzisiaj zaanonsować, a jeżeli chodzi o muzykę, no to będą takie klimaty dumowo, gotyckie, darkowe, znaczy w sensie darkowe, nie że od darka klimat, tylko właśnie mroczne. Być może za tydzień pojawi się też we fragmentach jedna z sierpniowych jubilatek, Brave Murder Day Katatonii. Być może będzie też October Rust Typo Negative we fragmentach, bo to też jest album, który w sierpniu kończy lat 30. Zobaczymy. Tak jeszcze awansem, to 16 zrobimy sobie muzyczną wizytówkę True Metal Campu, który 22 sierpnia się odbędzie już po raz szósty. 23 sierpnia dołączy tutaj do nas ponownie

Muszę powiedzieć wręcz tradycyjnie. Tomek Barszcz, kierownik Summer Day Cloud, i porozmawiamy sobie o tegorocznej edycji, która w dniach 3-5 września tradycyjnie w Mosirze w Aleksandrowie Łódzkim się odbędzie. Porozmawiamy sobie o składzie, o wydarzeniach towarzyszących, no i oczywiście zilustrujemy to nagraniami zespołów, które w tym roku będą okupowały festiwalowe sceny. No i 30 sierpnia, jak już wspominałem, formacja Jasmeno tutaj się pojawi. Będziemy rozmawiali o płycie, która pojawi się we wrześniu. Tak się z grubsza przedstawiają plany na sierpień. Oczywiście jak mi coś przyjdzie głupiego albo mądrego do głowy, to tu się coś może zmienić. Oczywiście poza dwoma ostatnimi audycjami, gdzie są goście, bo tutaj z mojej strony ja nie przewiduję zmian, tu raczej ewentualnie coś gościom może wypaść, że nie będą się mogli pojawić, ale przyjmijmy i trzymajmy kciuki i odpukajmy w niemalowane, że wszystko się uda. Bardziej bym tutaj stawiał na kombinację zawartości tych audycji, które będą 9 i 16, że koncepcja może mi się nagle odmienić. Ale to czas pokaże, a dziś żegnamy się formacją Zorza, żegnamy się ich nową płytą Twilightowy Golden Stars, która ukazała się 26 czerwca nakładem Gods of War Productions, i jest to numer, który się już pojawił w lipcowym Made in Poland. Jest to numer My Wounds, drugi na płycie i drugi z gościnnym udziałem lidera Harakiri for the Sky, Michaela Koglera. Także słyszymy się za tydzień o 23. Cześć, a was zostawiam z Zorzą, z featurem Harakiri for the Sky, czyli Michaelem Koglerem.